na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Mello Radio.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światła jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo.

spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Cześć, tu Trip, słuchacie Meloradio.
1: Ile jeszcze mogę znieść? Niepewność obezwładnia mnie. Czekam licząc każdy dzień.

Kamerą zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
1: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
2: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
0: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight. W Melo Radio.
1: Iga Dudziuk.
2: I Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na Pewne Auto.
5: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
0: Po reklamie.

0: kierowcy, sprawdzamy, co dzieje się na polskich drogach. W Warszawie uwaga na S8 i okolice mostu Grota Roweckiego. Remont trwa, więc noga z gazu. W Łodzi tradycyjnie warto mieć oko na A1 i A2. Z kolei w Krakowie tłoczniej będzie robić się na Zakopiance.
1: Tego startu nie odkładajcie. Zaczynamy już środę. Cześć, dzień dobry, Waldek Darłak. Podkręcamy tempo od samego rana w Melo. I tak zaczynamy ten dzień razem z nami. Martin Garrix, 3 rana.

Hendrix Golden w Melo. Tak podkręcamy tempo od rana. Ja mam coś, co wiem, że chcielibyście mieć. Wiem, że są tacy, którzy codziennie rano czekają na ten moment i nie zawsze udaje się dodzwonić. No to może dzisiaj, co? 321-321-777. Dzwoncie już teraz. Torba Meloradia, taka wodoodporna, fajna. Co to przyda się wam na basen, na plażę? Ale też i jesienią się przyda, żeby nic w środku nie zamokło od deszczu. Też można tak ją wykorzystać. Czeka na was. Trzy szoty w Melo. Mam, czekam. Dzwońcie już teraz. 321 321 777. Teraz jest to.

0: Bibi Rexa, David Guetta i Seth Girls w Melo Radio. Podkręcamy tempo od samego rana w środę. Za 15 minut siódma. Piotrek, co ty robisz o tej porze?
1: Pracuję w lesie.
0: Pracujesz w lesie. Okej, okay, a ty sam tam pracujesz tak. W tym lesie tak, żeby nikt nie widział, czy to na legalu jest, co?
1: Tak, sam pracuję. Ale... nikt nie widział.
0: Dobra, dobra. Piotrek, słuchaj, ty jesteś w dobrym nastroju, bo podobno coś fajnego jest przed tobą.
1: Tak, zgadza się.
0: No, to podziel się. Wcale nie myślę, że drzewo przed tobą, tylko coś innego.
1: Urlop.
0: No, drażnij innych. I co z tym urlopem? Jakie plany?
1: No, nad morze trzeba jechać. Odpocząć, wymoczyć się.
0: Piotrek, słyszałem, że pogoda ma się popsuć. Dobrze ci tak, no. Żartuję oczywiście. Trzymam kciuki, żeby było dobrze. Uwaga, dla ciebie teraz mam...
2: 3 szoty w Melo.
0: Piotrek, konkretnie, piwnica czy strych?
1: Strych.
0: Sława czy rodzina?
1: Rodzina.
0: Uwaga teraz, wychodzisz pierwszy czy ostatni z imprezy?
1: Ostatni.
0: Aha, okej, okay. To jeszcze nie dość, że ostatni, to będziesz wychodził dumnie z fajną torbą Meloradia. Taka wodoodporna na urlopie nad Bałtykiem przyda ci się na pewno. Trzymaj się.
2: 3 szoty w Melo.
0: Podkręcamy tempo w Melo. No i co tam u was? Jak tam środa się zaczyna? Wystartowaliście już? Dajcie znaka, pochwalcie się. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 7, 7, 7.

0: Artemas. To wszystko dzieje się dzisiaj od samego rana w środę w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, a co się dzieje ważnego, czym powinniście wiedzieć, to Marcin wie.
1: Powinniście wiedzieć m.in. czego nie wolno robić w niektórych brytyjskich pubach.
0: I o tym już za chwilę w newsach.
2: A już o 7:00 zagramy
0: Shimza, Fire Fire w Melo. To jeszcze powinniście wiedzieć, jaka pogoda będzie. O tym też wam powiemy już za chwilę w prognozie w Meloradio.
3: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Innowacyjne systemy grzewcze i chłodnicze od ArtDom. Pompy ciepła, klimatyzacja, rekuperacja, fotowoltaika. Atrakcyjne warunki współpracy i spokój na lata. Wybierz ArtDom i sprawdź naszą ofertę. Jesteśmy liderem montażu pomp ciepła Panasonic w Polsce. www.artdomservice.pl.
6: Jazda! Jazda! Lewo? Jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe HDS. Turbo Promocje. Turbo Szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
7: U nas nabędziesz najpraktyczniejsze obrączki tradycyjne. Bezpłatnie powiększysz lub zmniejszysz ich rozmiar. Istnieje możliwość wykonania obrączek z materiału powierzonego. Na bezpieczne zakupy zaprasza Goldkram, najstarszy zakład jubilerski w Koninie. Stary Konin, ulica Kremowa 5.
8: Hej, musisz się tak na nie gapić.
9: No oderwać wzroku nie mogę.
8: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
9: Ale są takie atrakcyjne.
10: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift. Najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Felicita to tajemnica. Felicita to romans. Felicita to nowy początek. I piękna polsko-włoska opowieść o miłości. Oglądaj nowy serial Felicita od 7 września w TVP1 i TVP VOD.
13: Powrót do szkoły z Jysk. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble biurowe. Oferta ważna od 12 do 30 sierpnia. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Świat należy do ciebie. Spraw, by był nadzwyczajny. Wybierz jakość Lexusa i poczuj doskonałość w każdym detalu. Od pierwszego spotkania, przez komfort jazdy, aż po obsługę i opiekę, na jaką zasługujesz. Odkryj świat premium w Auto Kamiński przy ulicy Spółdzielców 15. Przyszłość jest w twoich rękach. Umów jazdę próbną i poznaj Lexusa z bliska już teraz. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Zapraszamy. Konin Spółdzielców 15.
15: Orły oszczędzania stać na więcej.
16: Bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej. Tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele

0: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
0: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Po reklamie. Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. Pogoda.
3: Od rana w Polsce mamy pogodowy miszmasz, zwłaszcza jeśli chodzi o temperaturę. Ona różni się w każdym zakątku naszego kraju, na przykład w Kielcach, gdzie jest najchłodniej. Temperatura wynosi nie więcej niż 9 stopni. Najcieplej będzie z kolei na zachodzie kraju. Dla przykładu w Wielkopolsce i na Śląsku termometry wskazują od 14 do nawet 17 stopni.
4: Jest prawie 7. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
5: Kierowca autokaru, który w weekend rozbił się na Węgrzech, aresztowany na miesiąc. Wczoraj decyzję w tej sprawie wydał węgierski sąd. Według śledczych mężczyzna najprawdopodobniej zasnął za kierownicą. O przebiegu wypadku podejrzany na razie nie chce opowiadać, mówi jego obrońca Daniel Gerwan.
6: Na tak wczesnym etapie śledztwa mój klient nie chce niczego komentować.
5: Przyczyny wypadku badają też polscy śledczy. Przed igą świątek kolejny mecz w drodze do obrony tytułu w Cincinnati. Nasza tenisistka o awans do ćwierćfinału zagra z francuską Diane Parry. Spotkanie rozpocznie się o 17. Na koniec Wielka Brytania, jedna z tamtejszych sieci pubów, zakazała muzyki z telefonów komórkowych i rozmów przez głośnik. Tłumaczy, że wielu klientów doprowadzało to do szału.
7: Ale że co, że za głośno, że jak? No słuchajcie, niektórych rzeczy trzeba słuchać głośno od samego rana, najlepiej. Jeżeli to jest dużo dobrej energetycznej muzyki, jaką mamy dla was w Melo, to jest coś, dzięki czemu będziecie dzisiaj dobrze działać w tę środę. Baldek, Marcin i Daria, siemano, jest 7.

Szans i Call My Name w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo od samego rana. Dzisiaj w środę, 12 minut po godzinie 7 już mamy i liczymy, że macie fajne głosówki dla nas, bo my mamy pytanie. Słuchajcie, co można usłyszeć u lekarza i u mechanika samochodowego? Co można usłyszeć u lekarza i u mechanika samochodowego? Jakie macie pomysły? Takie wiecie, fajne, śmieszne, odjechane, oryginalne. Czekamy na wasze głosówki. Wchodzicie na meloradio.pl, z telefonu można, tak wygodnie. No i tam słuchawka na dole, wystarczy nacisnąć i wysłać głosówkę, a w zamian za te najlepsze to my wyślemy wam merch od Melo. Czekamy, co można usłyszeć u lekarza i u mechanika.

0: Blaise Kisses w Melo Radio. Podkręcamy tempo w takich energetycznych rytmach od rana, jak zawsze z wami jesteśmy. Już 17 minut po godzinie 7. No dzisiaj podpytujemy, co takiego można usłyszeć u lekarza i u mechanika.
1: Kobieta może usłyszeć takie zdanie: podwozie się pani sypie do naprawy.
0: Czekamy na wasze głosówki na meloradio.pl. Można wbijać i nagrać nam coś od siebie, a za te najlepsze, najfajniejsze, to oczywiście wyślemy wam fajny Melo Merch. Czekamy, wchodzicie na meloradio.pl, no i tam zielona słuchawka, wystarczy ją nacisnąć i wysłać głosówkę.
2: Tego to już się nie opłaca ratować.
0: Co takiego można usłyszeć u lekarza i u mechanika w warsztacie? Czekamy na głosówkę, a teraz modelki i włodarski.

0: Swedish House Mafia, Happiness is so sad w Melo. Co takiego można usłyszeć u lekarza i u mechanika?
1: Panie Waldku, ale ten rozrusznik to już będzie do wymiany, przykro mi.
2: Zrobiliśmy wszystko, co można było, 500 zł się należy.
3: Mm-hmm. Ubezpieczenie tego nie pokryje.
0: Okej.
4: Okay. Taka uroda.
0: No i uwaga.
5: To panu to tak zepsuł.
0: Klasyczek.
6: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
7: Nie masz pomysłu na obiad? Kucharz Intermarché Ferio poleca.

0: Kotlet schabowy panierowany 3,19 za 100 gramów i Bigos złoty 49 za 100 gramów. Intermarché Ferio zaprasza.
1: Miasto Konin oraz Konińskie Centrum Kultury zapraszają na 19. Jarmark Świętego Bartłomieja. Rękodzieło, rzemiosło, sztuka, naturalne produkty żywnościowe oraz kiermasz staroci. W sobotę koncert z muzyką na żywo, a na zakończenie muzyka taneczna z DJ-em. Do zobaczenia 22 i 23 sierpnia na Konińskiej Starówce. Więcej informacji na jarmark.konin.pl.
2: Firma Carlos. Posiadamy sprzęt do rozwiercania kominów i usuwania smoły kominowej, bez konieczności rozkuwania całej jego konstrukcji. Firma Carlos. Konin, osiedle Laskowiec, ulica Jana Pawła II, 82, droga na Licheń.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
5: Marian, co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
7: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
8: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
9: dalej masz. Szukasz mieszkania, które zachwyca? Odkryj nowe diamentowe w Koninie przy ulicy Topazowej 28. To nowa, jeszcze lepsza odsłona osiedla diamentowego od JHM Development. Tylko do 24 sierpnia możesz kupić komfortowe mieszkanie z rabatem nawet do 85 tysięcy złotych. Tak, już od 7700 zł za metr kwadratowy. Wejdź na jhmdevelopment.pl. Znajdź mieszkanie dla siebie i zamieszkaj na nowym diamentowym w Koninie.
10: Zabierz dziecko do świata, w którym wszystko jest możliwe. Wyobraźnia to urzekający spektakl pełen muzyki, kolorów, ruchu i wspólnej zabawy. To opowieść, która inspiruje do marzeń. Po spektaklu spotkanie z aktorami. 8 września, 17 w Oskardzie. Bilety tylko 25 zł. Jedzie do Was Teatr Polska.
11: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w Telewizji Polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na Ciebie także największe klasyki Telewizji Polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
12: Salon Vox w Koninie zaprasza.
13: Ponad 1000 metrów kwadratowych ekspozycji mebli, drzwi i podłóg. Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz do swojego wymarzonego wnętrza. Meble, drzwi i podłogi, wszystko w jednym miejscu. Zmierzymy, przywieziemy, zamontujemy. A może chcesz zobaczyć wcześniej swoje urządzone wnętrze? Zrób projekt w aplikacji VoxBox. Załóż u nas okulary VR i wejdź do swojego nowego domu. Vox Konin, ulica Spółdzielców 6. Zapraszamy.
10: To głos, którego nie da się pomylić z żadnym innym. To artysta, który nie trzyma się schematów. Maciej Maleńczuk na Nocy Kultury.
14: To będzie muzyczne wydarzenie. Mocne teksty, charyzma, sceniczna energia. 11 września, 20. Oskard. Bilety w kasie i online. Nie czekaj.
15: Lustereczko, powiedz przecie, kto najpiękniejszy jest na świecie? Lustereczko, halo, no kto? Chcesz mieć pewność? Odwiedź gabinet kosmetyczny Colette. Transdermalny zabieg Toskani Pulse Booster wprowadza aktywne składniki w głębsze warstwy skóry, dając natychmiastowy efekt glow, poprawiając napięcie i jakość skóry, wyrównując koloryt oraz zapewniając intensywne nawilżenie. Bez bólu, bez igieł i bez rekonwalescencji. Gabinet kosmetyczny Colette. Konin Niesłusz, Kełmońskiego 8. Telefon 63 245 37 69.
16: Po reklamie. Meloradio Konin na 99,6 FM.

0: Wish You Well, Cigala i Becky Hill w Melo. Co można usłyszeć u lekarza i u mechanika samochodowego? Jak zawsze na was można liczyć?
1: W takim wieku mogą pojawić się wycieki.
2: Oj, to podwozie u pani to już spróchniałe.
3: Ciężko odpala, dławi się i do tego jeszcze pluje czarnym syfem z rury.
0: Uwaga.
4: A mówiłem, żeby to podwozie konserwować?
0: Aha.
5: Kochany, sypiesz się.
6: Wiem, że kosztuje, no ale zrobić trzeba.
0: No trzeba.
7: Rura się zapchała.
0: Okej.
8: To trzeba wyklepać.
0: Słyszałem to już nieraz.
9: Ma prawo się popsuć, ma już swoje lata.
0: Ała.
10: Nie jest źle, będzie żył.
0: Okej, jak pan tak mówi, brzmi wiarygodnie. No dobra, to co jeszcze? Chyba jeden z klasyków to?
11: Co mam panu powiedzieć? Jeździć, chodzić, obserwować.
0: No, każdy słyszał. No i jeszcze to.
12: Tanio nie będzie.
0: A to mi się podoba. Uwaga.
13: Nie chcę wchodzić w szczegóły, ale zastanawiam się, jak oni tam to panu wsadzili.

0: Fajna świeżynka dla was w tym tygodniu. Robin Schulz i Take It Slow. To najlepszy drop nowych hitów, jaki mamy dla was. Jedna z propozycji do 30 Meloradia, na którą możecie zagłosować na meloradio.pl. Za chwilę newsy dla was.
1: A w nich będzie o tym, że w Warszawie urzędy pracują dłużej, żebyście mogli zastrzec PESEL.
0: Za 8:08.
2: A już o 8:00 zagramy
0: John Summit i Chainsmokers. A jak popracują termometry dzisiaj? O tym za chwilę w prognozie pogody w Melo Radio.
2: Autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
3: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
4: Ale zegar wybija 14:00. Czas zacząć grę.
2: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14:00 a 18:00. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight w Melo Radio.
3: Iga Dudziuk
4: i Mikołaj Kujawiński.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
6: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
5: To w ogóle możliwe?
6: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na Pewne Auto.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mardom. Największy salon podłóg, drzwi i okien w Polsce. Szeroki wybór paneli laminowanych, winylowych, podłóg drewnianych, drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, wiodących producentów oraz własnych marek. Emcador, Setto, Dottier, lamele ścienne, stylowe lampy i żerandole. Zapraszamy do nas. Doradzimy, wycenimy, dostarczymy i zamontujemy. Przebijemy każdą ofertę. Mardom. Mistrzowska jakość u producenta. Mardom. Konin, ulica Europejska 32. www.mar-dom.com.pl.
9: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Marian, o czym myślisz?
14: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
10: O mega okazjach w Media Expert.
14: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
15: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
17: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
18: Yeah! Jest, jest, jest!
19: Co cię tak cieszy, kochanie?
18: Ostatnio nie zdążyliśmy, ale teraz będziemy pierwsi.
19: W czym?
18: Czy wiesz, że ruszyła budowa piątego etapu na osiedlu Szafirowym w Koninie? Doskonała lokalizacja, wysoki standard wykończenia i wszędzie masz blisko.
19: Tak, pamiętam, jak bardzo chcieliśmy zamieszkać na osiedlu Szafirowym, ale mieszkania tak szybko się sprzedały.
18: A teraz zdążymy! Szczegóły na osiedleszafirowekonin.pl.
20: Osiedle Szafirowe. Twoje nowe miejsce do życia.
21: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
22: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 8,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze.

0: 99,6 FM. Traffic.
1: Uwaga kierowcy! Między Ostrowią Mazowiecką a Warszawą na odcinku S8 zablokowano prawy pas w kierunku Warszawy. Z kolei na Łódzkiej A1 między węzłami Piotrków Trybunalski, południe i zachód zamknięto prawy pas w kierunku Gdańska. Ruch odbywa się dwoma pasami.

0: Mamy wiadomość dla tych, którzy wczoraj jeszcze chodzili w krótkim rękawie. Dzisiaj może się przydać coś więcej. Po ostatnich upałach przyszło konkretne ochłodzenie. W wielu miejscach będzie tylko kilkanaście stopni, a w najcieplejszych regionach temperatura dojdzie do około 20 stopni. Do tego sporo chmur i miejscami deszcz. Najbardziej mokro może być na południu i wschodzie kraju. Na północy również spodziewajmy się sporego zachmurzenia.
1: To już prawie ósma. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
2: Zaczynamy od smutnej informacji. Nie żyje Wanda Traczyk-Stawska, bohaterka, żołnierka Powstania Warszawskiego, honorowa obywatelka Warszawy. Miała 99 lat. Brak lekarzy i wstrzymanie przyjęć. Szpital specjalistyczny nr 1 w Bytomiu wstrzymuje od dziś planowe i nagłe przyjęcia na oddział chorób wewnętrznych. Placówka od wielu miesięcy zmaga się z problemami finansowymi. Teraz doszły także braki kadrowe. Tymczasem warszawskie urzędy pracują dłużej, to przez duże zainteresowanie zastrzeganiem numerów PESEL po wycieku danych pacjentów z firmy MyDoktor. Procedura trwa kilka minut, mówi Magdalena Borek z Urzędu Dzielnicy Bielany.
3: Wydłużamy godzinę pracy urzędu, natomiast zastrzegam, że to tylko dotyczy spraw związanych z PESEL-em i będziemy pracować do godziny 18. W czwartek też.
2: Zastrzeżenie numeru PESEL możliwe jest też w mObywatelu.
4: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
5: Zastrzegam i obiecuję, że to u nas właśnie najwięcej energetycznej muzy od samego rana mamy dla was w Melo. Tak podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria. Siema, siema, jest ósma.

Alexian i Sofia Lis-Baxter. Ready for your love w Meloradio. A jak wy jesteście gotowi i to w dodatku na wszystko, to teraz jest ten moment, kiedy powinniście jak najszybciej dzwonić do Meloradia. 321-321-777. Kręćcie, czekamy na dwie osoby. Dwie osoby mają szansę wziąć udział w naszej zabawie. Zaczynamy już za chwilę, ale oczywiście bez was nie da rady. Także dzwońcie szybko pod 321-321-777. Skiety Meloradia, Melotorba do zgarnięcia dla was.

0: Usher i More. Chcecie więcej? Super, bo my mamy 17 minut po 8.
1: Gotowi na wszystko w Meloradiu.
0: Dzisiaj razem z nami wychillowany od rana Wojtek. Cześć Wojtku.
2: Witam.
0: Cześć, siema, hej. I jest też Grzesiek. Hej Grzesiek.
3: Cześć.
0: Cześć. A Grzesiek to zapracowany. Słuchajcie, Grzesiek ziemię przerzuca koparą. I teraz, Grzesiek, ja mam do ciebie jedno bardzo konkretne pytanie. Jak myślisz, czy udałoby ci się szybciej nauczyć Darię operować koparką, czy nauczyć ją parkować osobówką? Co?
3: Myślę, że obydwa zadania będą bardzo trudne.
0: Bardzo trudne.
4: To prawda.
5: Grzesiek!
4: Bardzo...
5: No nie! Już oficjalnie przegrywasz. Ze Grzesiek, minus 10 punktów.
0: Jeszcze, Grzesiek, jeszcze nie zaczęliśmy, a ty już łapiesz punkt. No, 1-0 w starciu z Darią dla ciebie. Dobra, słuchajcie, panowie, uwaga, w zabawie. Dwa pytania za chwilę. Ważne jest to, że odpowiada ten, kto pierwszy się zgłosi swoim imieniem. Czy to jasne?
3: Tak, tak.
0: Dobra, to mi się podoba.
1: Gotowi na wszystko.
0: Słuchajcie, dzisiaj Światowy Dzień Ziemniaka. W związku z tym pytanie, ile ważył największy ziemniak w historii? Czy 8 kg, czy 28 kg?
3: Grzesiek.
0: Grzesiek. Grzesiek.
3: 8 kg.
0: Dobrze.
4: Brawo.
0: Dobrze
4: wyczuł. Brawo.
0: Takiego to byś tam koparą pyki przerzucił lajtowo. Dobra, uwaga. To 1-0 dla Grześka. A teraz pytanie numer 2. Którym językiem posługuje się najwięcej ludzi na świecie? Chińskim czy angielskim?
3: Grzesiek.
0: Grzesiek.
2: Wojtek.
0: Grzesiek.
3: Angielskim.
0: Angielskim. Dobrze, bardzo dobrze.
4: Brawo.
0: Brawko, brawko. Słuchajcie, nieźle poszło, Grzesiek, chociaż Wojtek tak prawie. Wojtek, nie przejmuj się, dla ciebie oczywiście też mamy coś tak, żeby ci ten chillaucik tak u ciebie, wiesz, miło mijał razem ze środą. To oczywiście też coś wysyłamy. No a dla Grześka, który dzisiaj rozbija opcję, oczywiście eskiety Meloradia. Wysyłamy, Grześku. Miłego dnia dla Wojtka i dla Grześka. Trzymajcie się.
1: Gotowi na wszystko. Wszystko. W Meloradiu.
0: A jutro znów szansa i okazja, żebyście to wy udowodnili, że jesteście właśnie gotowi na wszystko. Sony Fodora teraz w Melo i 20 po 8.

0: anima, fellow radio hypnotized. Siedemnaście minut do dziewiątej. No to co tam się działo na tym weselu?
1: Na turlisz, już ci chłopie powiem.
0: Ein, zwei, drei, dawaj.
1: Było to polsko-niemieckie wesele i Polacy naprawdę zdziwili Niemców, jak można się bawić na weselu. Między innymi Polakowi pękły spodnie na tyłku, kiedy chciał, wiesz, pokazać Niemcom, jak się tańczy. I też Polak wykorzystał Niemca do wypełnienia testu kwalifikacyjnego, żeby dostać pracę z niemieckim. Więc no, pokazali, że w sumie wszystko można załatwić, nieważne gdzie.
0: No i pięknie. Ja mam tylko jedno pytanie. Czy Niemiec płakał, jak się skończyło?
2: Płakał.

0: Tobi Romeo i Fly High w Meloradiu. Celujcie dzisiaj naprawdę wysoko. Za 9 minut będzie 9, a za chwilę będę newsy.
1: Jest sobie taki wulkan, przez który Włosi stracili mnóstwo pieniędzy.
0: O tym już za chwilę wniosek.
2: A już o 9 zagramy.
0: Fuka i Liwka i chcę więcej w Meloradio. Chcecie więcej, żeby na termometrach dzisiaj było? No ile będzie, to powiemy za chwilę w prognozie pogody.

0: Reklama.
1: Budujesz dom? Kompleksowe instalacje sanitarne z Art Dom w jednym miejscu. Wodkan, ogrzewanie podłogowe, pompa ciepła, klimatyzacja, rekuperacja. Jeden wykonawca to jedna odpowiedzialność oraz gwarancja lepszej ceny. Wybuduj dom z Art Dom. www.artdomservice.pl. Art Dom. Lider montażu pomp ciepła Panasonic.
2: Bo w Media Expert taniej ma.
3: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.
5: How good is that?
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Jest, jest, jest!
8: Co cię tak cieszy, kochanie?
7: Aha, ostatnio nie zdążyliśmy, ale teraz będziemy pierwsi.
8: W czym?
7: Czy wiesz, że ruszyła budowa 5. etapu na osiedlu Szafirowym w Koninie? Doskonała lokalizacja, wysoki standard wykończenia i wszędzie masz blisko.
8: Tak, pamiętam, jak bardzo chcieliśmy zamieszkać na osiedlu Szafirowym, ale mieszkania tak szybko się sprzedały.
7: A teraz zdążymy! Szczegóły na osiedleszafirowekonin.pl. Osiedle Szafirowe. Twoje nowe miejsce do życia.
9: Szukasz mieszkania, które zachwyca? Odkryj nowe diamentowe w Koninie przy ulicy Topazowej 28. To nowa, jeszcze lepsza odsłona osiedla diamentowego od JHN Development. Tylko do 24 sierpnia możesz kupić komfortowe mieszkanie z rabatem nawet do 85 tysięcy złotych. Tak, już od 7700 zł za metr kwadratowy. Wejdź na jhndevelopment.pl. Znajdź mieszkanie dla siebie i zamieszkaj na nowym diamentowym w Koninie.

0: Tylko teraz pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Od poniedziałku do środy wybrane artykuły szkolne 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 30 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
2: Lustereczko, powiedz przecie, kto najpiękniejszy jest na świecie? Lustereczko, halo, no kto? Kto? Chcesz mieć pewność? Odwiedź gabinet kosmetyczny Colette. Transdermalny zabieg toskani Pulse Booster wprowadza aktywne składniki w głębsze warstwy skóry, dając natychmiastowy efekt glow, poprawiając napięcie i jakość skóry, wyrównując koloryt oraz zapewniając intensywne nawilżenie. Bez bólu, bez igieł i bez rekonwalescencji. Gabinet kosmetyczny Colette. Konin Niesłusz, Chełmońskiego 8. Telefon 63 245 37 69.
3: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% Polmlek, złoty 49 za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A artykuły Wizir, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
10: Ej, masz plan na koniec wakacji? 28-30 sierpnia widzimy się w Łodzi na Paradzie Wolności. Darmowym festiwalu muzyki elektronicznej w samym centrum miasta. Nie potrzebujesz biletu, po prostu wpadaj. Parada Wolności. Łódź, Piotrkowska.
11: O reklamie.

tej porze kierowcy w Małopolsce mogą mieć problemy nie tylko w Krakolsce, mogą mieć problemy nie tylko w Krakowie. Na obwodnicy Szczurowej zderzyły się o poranku dwa samochody, a dwie osoby zostały poszkodowane. Na miejscu nadal mogą pracować służby, kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami w tym rejonie. Bądźcie czujni i zdejmijcie nogę z gazu.

0: Parasol dziś może nam się przydać, bo sierpniowe lato urządza nam mały pogodowy rollercoaster. Przez Polskę przejdzie dynamiczny front, będzie sporo chmur i deszczu, miejscami także gwałtownych opadów. Najchłodniej ma być nad morzem, w Gdańsku i Olsztynie termometry wskażą 19 stopni, w centrum i na wschodzie od 20 do 22 stopni. Najcieplej ma być na południu.
1: To już prawie dziewiąta. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
2: Kolejne 12 osób rannych w wypadku autokaru na Węgrzech wróci dziś do Polski, poinformował o tym wieczorem rzecznik rządu Adam Szłapka. Pacjenci przylecą dwoma samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego. Dwa lata utrudnień czekają kierowców w Łodzi na trasie WZ tuż przy Atlas Arenie. To przez budowę tunelu kolei dużych prędkości. Powstanie tam jedna z komór, mówi przedstawicielka wykonawcy Dagmara Zalewska.
3: Na trasie tunelu KDP zaplanowano łącznie 5 takich obiektów. Będą one pełnić funkcję wyjść ewakuacyjnych.
2: Tunelem w przyszłości pojadą pociągi z Warszawy do Poznania oraz Wrocławia. Paraliż lotniska w Katanii okazał się wyjątkowo kosztowny. Włoska organizacja biznesu wyliczyła, że turystyka straciła na tym aż 22 miliony euro. Lotnisko było zamknięte przez 8 dni z powodu aktywności wulkanu Etna.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: A ja mogę wam wyliczyć, ile zyskacie, będąc z Melo w tej godzinie. Na pewno dużo energetycznej muzy, Fuka i Liwka zaczną. Marcin Woldek i Daria, siemanko, jesteśmy z wami i podkręcamy tempo. Jest dziewiąta.
5: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. Kto

0: Gabry Ponte is on my heart w Melo Radio. Dzisiaj mamy środę, jest dzień ziemniaka też między innymi. Słuchaj, szybkie pytanie do ciebie, tylko tak szczerze. Na co ostatni raz narzekałaś? Oprócz tego, że na mnie.
1: Na ciebie, na Marcina, a? Na pogodę, na to, że nie mam ubrań, nie mam się w co ubrać. Dużo jest tych rzeczy.
0: Wiedziałem, że lepiej nie pytać, ale za chwilę wam powiem, na co ludzie nad Morzem Polskim narzekają ostatnio. Wcale nie na pogodę.

0: And Brother w Melo Radio, tak podkręcamy tempo, mamy 18 minut po godzinie 9. Nad polskim morzem ludzie na różne rzeczy narzekają, wiadomo, najczęściej na pogodę, ale też natłok na plaży, czy na przykład drożyznę. No a ostatnio, wyobraź sobie, narzekają też, nie zgadniesz, na ości. Ości.
1: No, naprawdę?
0: No, jedna ze zmarzalni w Stegnie ma problem z turystami, którzy marudzą, że w rybach znajdują ości. Niektórzy żądają nawet zwrotu kasy za obiad taki, no. I właściciele knajpy mają już dość tłumaczenia, że słuchajcie ludzie, nawet w filetach można znaleźć ość. No nie powinno tam być ich zbyt dużo, ale jakaś jedna może się zdarzyć. To jest całkiem naturalne. No i żeby nie mówić tego po 100 razy dziennie, wiadomo, to trochę irytujące, wywiesili kartkę przy barze ze wszystko mówiącym zdaniem. Drodzy goście, prosimy nie pytać, czy ryby mają ości? Owszem, mają. No i kto pracował w gastro, ten się z tego nie śmieje.
1: No ale też kto pracował w gastro, ten wie, że i tak ludzie tego nie przeczytają.
2: Filety? Preferuję fileta.

0: Axwell, Whatever Turns You On w Melo. Podkręcamy tempo, to już prawie w pół do dziesiątej. To właśnie o tej porze możecie zadbać o swoje finanse. W bardzo prosty sposób to się robi. Wchodzicie na meloradio.pl i wysyłacie nam info, na co wydacie szybką kasę od Meloradia. 200 do przytulenia mogą być wasze. Wbijajcie na meloradio.pl i dajcie znać, na co pójdzie szybka kasa od Meloradia. Czekamy na wasze fajne pomysły. Bardzo możliwe, że to właśnie wy jeszcze dzisiaj od Meloradia zgarniecie szybką kasę. Za chwilę w Melo Disturb i Serial.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. Autopromocja.
3: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje. A,

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
0: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Jazda, jazda! Lewo, jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe, HDS. Turbo promocje. Turbo szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
4: Codziennie montujemy ekologiczne pompy ciepła. Pozyskujemy dotacje z programu Czyste Powietrze. Korzystamy z przyjaznych środowisku czynników. Używamy nowoczesnych oczyszczaczy powietrza. Segregujemy odpady. Wspieramy lokalnych sportowców. Zaopatrujemy się na lokalnym rynku, wspierając naszych sąsiadów. To, co robisz dziś, ma olbrzymi wpływ na jutro. I ty dołóż swoją cegiełkę do lepszego jutra. Wybierz nowoczesne i ekologiczne rozwiązania od Art Dom. Konin Ślesińska 7.
5: Miasto Konin oraz Konińskie Centrum Kultury zapraszają na 19. Jarmark Świętego Bartłomieja. Rękodzieło, rzemiosło, sztuka, naturalne produkty żywnościowe oraz kiermasz staroci. W sobotę koncert z muzyką na żywo, a na zakończenie muzyka taneczna z DJ-em. Do zobaczenia 22 i 23 sierpnia na Konińskiej Starówce. Więcej informacji na jarmark.konin.pl.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
8: Zabierz dziecko do świata, w którym wszystko jest możliwe. Wyobraźnia to urzekający spektakl pełen muzyki, kolorów, ruchu i wspólnej zabawy. To opowieść, która inspiruje do marzeń. Po spektaklu spotkanie z aktorami. 8 września, 17 w Oskardzie. Bilety tylko 25 zł. Jedzie do Was Teatr Polska.
0: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Szukasz mieszkania, które zachwyca? Odkryj nowe diamentowe w Koninie przy ulicy Topazowej 28. To nowa, jeszcze lepsza odsłona osiedla diamentowego od JHN Development. Tylko do 24 sierpnia możesz kupić komfortowe mieszkanie z rabatem nawet do 85 tysięcy złotych. Tak, już od 7700 zł za metr kwadratowy. Wejdź na jhndevelopment.pl. Znajdź mieszkanie dla siebie i zamieszkaj na nowym diamentowym w Koninie.
10: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
11: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
12: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
11: Pieskie życie ma smak!
12: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
0: Po reklamie.

0: Gibbs w Melo Radio. Podkręcamy tempo, to już za 18 minut, godzina 10. Co ty jesteś tak poddenerwowana? Nic nie zrobiłem.
1: No jestem mega zdenerwowana, dlatego że mężczyźni uważają, że kobiety nie potrafią jeździć samochodem i jest to nieprawda, dlatego że kobiety potrafią jeździć zaciągniętym ręcznym, a mężczyźni na przykład nie. Ja raz tak jechałam z 5 minut i nic się nie stało. Plus kobiety potrafią ruszać z biegu numer 2. A mężczyźni niekoniecznie. I ja na przykład moją umiejętnością jest jeszcze zmiana biegów lewą ręką. Jak jestem passenger princess.

0: Armin Van Buuren w Melo i Sasha Everlasting. Mamy dla was najlepszy drop nowych hitów w Melo Radio. No i mamy też oczywiście mnóstwo energetycznej muzy. Bez gadania i bez reklam to już po godzinie 10 w Melo. Skorzystajcie koniecznie z tej energii właśnie teraz, już za 9 minut 10.
1: A już o 10 zagramy
0: Taylor Swift i Loud Luxury. Tak, zagramy już niedługo, gdy inni będą gadać i pamiętajcie, że umówieni na budzenie jesteśmy jutro od 6:30. Waldek Darłak, miłej środy, hej pa!

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mała przenośna lodówka turystyczna.
2: Jest to wylate wszystkie rzeczy w tym momencie. Lecą, Natalia, do ciebie!
1: Dzięki wielkie!
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
5: Marian,
4: mega,
5: co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Salon Vox w Koninie zaprasza. Ponad 1000 metrów kwadratowych ekspozycji mebli, drzwi i podłóg. Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz do swojego wymarzonego wnętrza. Meble, drzwi, podłogi, wszystko w jednym miejscu. Zmierzymy, przywieziemy, zamontujemy. A może chcesz zobaczyć wcześniej swoje urządzone wnętrze? Zrób projekt w aplikacji VoxBox. Załóż u nas okulary VR i wejdź do swojego nowego domu. Vox Konin, ulica Spółdzielców 6. Zapraszamy.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Od poniedziałku do środy olej kujawski, litrowa butelka 5,99 z Kaufland Card Extra 3 na osobę, a ser Gouda Kastąd takie dobre w plastrach kilogramowe opakowanie 15,99 z Kaufland Card Extra 2 na osobę. Kaufland.
10: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD Atto 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
11: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie soki, nektary

0: dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Ty plus soczysty klasyk równa się pożywna promka w Carrefourze. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 sierpnia. Cena przed obniżką 15,99.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: Warszawie zwalniamy na S8, w Krakowie na drodze krajowej 94, a we Wrocławiu na A4. Wszędzie trwają prace i zwężenia. Na Śląsku wolniej jedzie się A1 między Knurowem a Gliwicami. Z kolei w Olsztynie i okolicach utrudnienia mogą wystąpić na drodze krajowej 59. Środa nie wszędzie będzie łaskawa. W północnej, centralnej i zachodniej Polsce mogą pojawić się burze, a wraz z nimi ulewny deszcz oraz silny wiatr. W porywach do 60 km na godzinę. Na szczęście niecała Polska dostanie dziś pogodową burę. Na Podlasiu, wschodnim Mazowszu, na Warmii i Mazurach, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w większości Małopolski będzie pogodnie i sucho.
1: To są newsy na 10:00. Marcin Sikora, zapraszam. Udało się już zidentyfikować wszystkie ofiary śmiertelne wypadku na Węgrzech. To jednak nie znaczy, że zostaną szybko sprowadzone do kraju. Procedury są długotrwałe, tłumaczy wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski.
2: Najpierw ciała powinny być wszystkie zidentyfikowane, później akt zgonu. Później musimy przekonać kolegów węgierskich, mają dość śrubowane w tym względzie wymogi.
1: Dlatego trudno konkretnie określić datę. Teraz utrudnienia na kolei. Na trasie do Zakopanego został wstrzymany ruch między Chabówką a Rabą Wyżną. To po śmiertelnym potrąceniu 66-letniego rowerzysty. Owady podróżują na gapę. Według badań globalny transport sprzyja rozprzestrzenianiu się gatunków. Dodatkowych pasażerów wozimy w ciężarówkach, samolotach czy na statkach.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe. Producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
4: To już teraz. Podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania, tylko muzyka.

Salon Profit to bogaty wybór podłóg winylowych, paneli laminowanych i podłóg drewnianych. Salon Profit to drzwi wewnętrzne i zewnętrzne. Salon Profit to piękne tapety. Salon Profit to doświadczenie i fachowe doradztwo. Salon Profit, Konin, ulica

0: Europejska 128. Zapraszamy po jakość. Zapamiętaj, Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128.
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian, co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w Telewizji Polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki Telewizji Polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: To głos, którego nie da się pomylić z żadnym innym. To artysta, który nie trzyma się schematów. Maciej Maleńczuk na Nocy Kultury.
7: To będzie muzyczne wydarzenie. Mocne teksty, charyzma, sceniczna energia. 11 września, 20. Oskard. Bilety w kasie i online. Nie czekaj!
8: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Od poniedziałku do środy wybrane artykuły szkolne 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 30 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
9: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.

0: Gdzie? Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
1: Czy na to umówi się hat-trick? Dwa razy już udało mu się być na szczycie. Musiał co prawda chwilę odpocząć, ale wraca. Cały na biało. Lumix i jego wersja hitu Self-Aware to znów wasz ukochany hit. Tak brzmią wakacje 2K26.
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Kastorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.

0: VivoBook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
2: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
1: To ty nie jedziesz pociągiem?
2: No nie.
1: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na A2.
2: Coś tam słyszałem.
1: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
2: Naprawdę?
1: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
2: Ale autem to chyba szybciej.
1: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
2: Przekonałaś mnie.
1: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
3: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
5: Aha.
4: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Salon Vox w Koninie zaprasza. Ponad 1000 m2 ekspozycji mebli, drzwi i podłóg. Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz do swojego wymarzonego wnętrza. Meble, drzwi, podłogi, wszystko w jednym miejscu. Zmierzymy, przywieziemy, zamontujemy. A może chcesz zobaczyć wcześniej swoje urządzone wnętrze? Zrób projekt w aplikacji VoxBox. Załóż u nas okulary VR i wejdź do swojego nowego domu. Vox Konin, ulica Spółdzielców 6. Zapraszamy!

0: Konin. Słuchaj na 99.6 FM. Pogoda.
1: Temperatury w całym kraju będą dziś mocno zróżnicowane. Najchłodniej ma być nad morzem. W Gdańsku i Olsztynie termometry wskażą 19 stopni. W centrum i na wschodzie zobaczymy od 20 do 22 stopni. Natomiast na południu będzie najcieplej. W Katowicach będą to 24 stopnie, w Krakowie 25. Na zachodzie, w Wielkopolsce oraz na Dolnym Śląsku temperatury zbliżą się do podobnych wartości.
2: To są newsy na 11. Natalia Kuśmierz, zapraszam. Co najmniej 700 osób ewakuowano z powodu pożarów lasów w hiszpańskiej Estremadurze. Ogień zmusił mieszkańców 10 wsi do opuszczenia domów. W tym roku pożary w Hiszpanii strawiły już ponad 240 tysięcy hektarów lasów i nieużytków. Wracamy do kraju. Z kanału Gliwickiego od soboty wyłowiono prawie 1,5 tony śniętych ryb. Powodem jest pojawienie się tam złotej algi. Służby cały czas działają w tym miejscu, mówi Linda Hoffman z Wód Polskich.
3: Kontynuujemy właśnie nasze rejsy kontrolne, patrole interwencyjne od strony wody i lądu.
2: Wyłowione śnięte ryby to przede wszystkim sandacze, leszcze, karpie i karasie. A tegoroczne upały są wyjątkowo groźne dla ptaków w miastach. Do ośrodka w Piotrkowie trafiło ponad 400 piskląt. Młode wyskakiwały z przegrzanych gniazd. Eksperci przypominają, że ptakom pomagają tereny zielone i budki lęgowe.
0: To już teraz podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania, tylko muzyka. Nelo Radio. Podkręcamy tempo.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo 1000

0: Tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian, co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Intermarché Ferio poleca duży wybór wędlin z własnej wędzarni. Kiełbasa śląska 19,99 za kilogram. Intermarché Ferio zaprasza.
5: Yes, yes, yes!
6: Co cię tak cieszy, kochanie?
5: Aha, ostatnio nie zdążyliśmy, ale teraz będziemy pierwsi.
6: W czym?
5: Czy wiesz, że ruszyła budowa 5. etapu na osiedlu szafirowym w Koninie? Doskonała lokalizacja, wysoki standard wykończenia i wszędzie masz blisko.
6: Tak, pamiętam, jak bardzo chcieliśmy zamieszkać na osiedlu szafirowym, ale mieszkania tak szybko się sprzedały.
5: A teraz zdążymy! Szczegóły na osiedleszafirowekonin.pl.
7: Osiedle szafirowe. Twoje nowe miejsce do życia.
8: Najlepsza przyjaciółka kobiety? Biżuteria. Zapraszamy do najstarszego w Koninie sklepu jubilerskiego Goldkram. Od 50 lat oferujemy Państwu najwyższej jakości biżuterię i wyroby jubilerskie z własnej pracowni oraz realizujemy projekty indywidualne także z kruszców powierzonych. Naprawiamy i odświeżamy biżuterię, oprawiamy kamienie oraz skupujemy złom złota. Oferujemy szeroki wybór klasycznych obrączek, stylowych upominków oraz platerów. Goldkram, Stary Konin, ulica Kramowa 5, Facebook goldkram.pl.

0: sklepach i na MediaExpert.pl. Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
1: Orły oszczędzania stać na więcej.
2: Bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej. Tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Castorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
5: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: O reklamie. Melo Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.

0: Reklama.
1: Salon Profit to bogaty wybór podłóg winylowych, paneli laminowanych i podłóg drewnianych. Salon Profit to drzwi wewnętrzne i zewnętrzne. Salon Profit to piękne tapety. Salon Profit to doświadczenie i fachowe doradztwo. Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128. Zapraszamy po jakość. Zapamiętaj, Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128.
2: Zabierz dziecko do świata, w którym wszystko jest możliwe. Wyobraźnia to urzekający spektakl pełen muzyki, kolorów, ruchu i wspólnej zabawy. To opowieść, która inspiruje do marzeń. Po spektaklu spotkanie z aktorami. 8 września, 17 w Oskardzie. Bilety tylko 25 zł. Jedzie do Was Teatr Polska!
3: Innowacyjne systemy grzewcze i chłodnicze od ArtDom. Pompy ciepła, klimatyzacja, rekuperacja, fotowoltaika. Atrakcyjne warunki współpracy i spokój na lata. Wybierz ArtDom i sprawdź naszą ofertę. Jesteśmy liderem montażu pomp ciepła Panasonic w Polsce. www.artdomservice.pl.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
5: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, Marian, gdzie ty się schowałeś?
6: W lodówce tej nowej!
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD Atto 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Szukasz mieszkania, które zachwyca? Odkryj nowe diamentowe w Koninie przy ulicy Topazowej 28. To nowa, jeszcze lepsza odsłona osiedla diamentowego od JHN Development. Tylko do 24 sierpnia możesz kupić komfortowe mieszkanie z rabatem nawet do 85 tysięcy złotych. Tak, już od 7700 zł za metr kwadratowy. Wejdź na jhndevelopment.pl. Znajdź mieszkanie dla siebie i zamieszkaj na nowym diamentowym w Koninie.
10: Jak pięknie! Gdzie kupiłaś?
11: W Market Mat w Starym Koninie w salonie mebli i podłóg wyposażyłam mieszkanie. Tam kupisz sypialnie, wypoczynki, meble dziecięce, materacy, stoły, krzesła. Wybierzesz wykładziny, dywany i panele.
12: Stary Konin, ulica Witolda Sztarka 3.
8: Boisz się zakupu używanego samochodu? Niepotrzebnie. Wybierając używaną Toyotę lub Lexusa możesz zyskać nawet do 10 lat gwarancji lub do 185 tysięcy kilometrów przebiegu. Niezależnie od tego, czy szukasz miejskiego auta, rodzinnego SUV-a czy komfortowej limuzyny, postaw na sprawdzony samochód z gwarancją. Toyota i Lexus używane. Pewny wybór na lata. Odwiedź nasz salon Toyota Kamiński Konin przy ulicy Spółdzielców 15. Warunkiem utrzymania gwarancji jest wykonywanie corocznych lub co 15 tysięcy kilometrów przeglądów serwisowych oraz spełnienie wymagań programu Gwarancja Relax.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Lustereczko, powiedz przecie, kto najpiękniejszy jest na świecie? Lustereczko, halo, no kto? Kto? Chcesz mieć pewność? Odwiedź gabinet kosmetyczny Colette. Transdermalny zabieg toskani Pulse Booster wprowadza aktywne składniki w głębsze warstwy skóry, dając natychmiastowy efekt glow, poprawiając napięcie i jakość skóry, wyrównując koloryt oraz zapewniając intensywne nawilżenie. Bez bólu, bez igieł i bez rekonwalescencji. Gabinet kosmetyczny Colette. Konin Niesłusz, Chełmońskiego 8. Telefon 63 245 37 69.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Bez techno.
5: Ej, masz plan na koniec wakacji? 28-30 sierpnia widzimy się w Łodzi na Paradzie Wolności, darmowym festiwalu muzyki elektronicznej w samym centrum miasta. Nie potrzebujesz biletu, po prostu wpadaj. Parada Wolności, Łódź, Piotrkowska.
6: O reklamie. Meloradio Konin. Pogoda.
7: Pogoda w Europie mocno się zmieni. Przez północną i wschodnią część kontynentu przejdą kolejne strefy opadów. Synoptycy ostrzegają przed podtopieniami i gwałtownymi wezbraniami rzek. Deszcz nie ominie też Polski. Dziś będzie sporo chmur, ale pojawią się też przejaśnienia. Miejscami popada, lokalnie może zagrzmieć. Najwięcej deszczu będzie na północy i krańcach południowo-zachodnich.

0: są newsy na 12. Natalia Kuśmierz, zapraszam. Szpital specjalistyczny numer 1 w Bytomiu zawiesił działalność oddziału chorób wewnętrznych. Powodem jest brak lekarzy. Placówka zapewnia, że problem nie wynika z braku pieniędzy ani zadłużenia, mówi Aleksandra Giczewska ze szpitala.
1: Przyczyną obecnej sytuacji nie są zatem zaległości w wypłacie wynagrodzeń, lecz ograniczona dostępność personelu lekarskiego. Szpital na bieżąco reguluje wynagrodzenia.
0: Od dzisiaj pacjenci tego oddziału są wypisywani do domu. Po informacji o pumie w okolicach Wałbrzycha zbierają się sztaby kryzysowe. Lasy Państwowe zalecają ostrożność, a służby apelują o spokój i jeżeli zauważymy zwierzę, to koniecznie należy zadzwonić pod numer 112. Na granicy z Czechami zatrzymano ponad 22 tysiące zabawek bez wymaganych certyfikatów. Przedmioty warte ponad 1 000 000 zł miały trafić do sprzedaży w automatach. Towar był niskiej jakości i nie spełniał wymaganych norm.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: To już teraz. Podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania. Tylko muzyka.

0: słońce, ciepłe morze i gofry wcale nie są wam potrzebne, żeby wakacje były super. Ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Melo Radio podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A i obiecuję, ogarnę wam leżaki.
1: Nie masz żadnych

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Nie masz pomysłu na obiad? Kucharz Intermarché Ferio poleca. Kotlet schabowy panierowany. 3,19 za 100 gramów i bigos złoty 49 za 100 gramów. Intermarché Ferio zaprasza.
3: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Na Santago.com zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: Jazda! Jazda! Lewo? Jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe HDS. Turbo Promocje. Turbo Szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Szukasz mieszkania, które zachwyca? Odkryj nowe diamentowe w Koninie przy ulicy Topazowej 28. To nowa, jeszcze lepsza odsłona osiedla diamentowego od JHN Development. Tylko do 24 sierpnia możesz kupić komfortowe mieszkanie z rabatem nawet do 85 tysięcy złotych. Tak, już od 7700 zł za metr kwadratowy. Wejdź na jhndevelopment.pl. Znajdź mieszkanie dla siebie i zamieszkaj na nowym diamentowym w Koninie.
5: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
8: taniej masz. W Leroy wałkujemy temat farb. To dobry czas na szybki

0: letni remont. Bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: 3,17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Po reklamie. Autopromocja. Najlepsze dobre melo w każdą sobotę od 20 w Meloradiu. Dobrze zacząć od The Best of Tomorrowland. Dobre sobotnie melo to sami najlepsi. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Korolowa i Robin Schulz. Prawdziwe dobre melo. 6 godzin dobrego melo. Słuchaj w każdą sobotę po 20:00 tylko w Meloradiu.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: To promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na drabinkę do basenu.
2: Masz basen, a nie masz drabinki?
3: Musi być drabinka. Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę do Meloradia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
1: Marian,
0: mega,
1: co ty robisz?
0: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
3: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Salon Vox w Koninie zaprasza. Ponad 1000 metrów kwadratowych ekspozycji mebli, drzwi i podłóg. Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz do swojego wymarzonego wnętrza. Meble, drzwi i podłogi, wszystko w jednym miejscu. Zmierzymy, przywieziemy, zamontujemy. A może chcesz zobaczyć wcześniej swoje urządzone wnętrze? Zrób projekt w aplikacji Voxbox. Załóż u nas okulary VR i wejdź do swojego nowego domu. Vox Konin, ulica Spółdzielców 6. Zapraszamy!
6: Miasto Konin oraz Konińskie Centrum Kultury zapraszają na 19. Jarmark Świętego Bartłomieja. Rękodzieło, rzemiosło, sztuka, naturalne produkty żywnościowe oraz kiermasz staroci. W sobotę koncert z muzyką na żywo, a na zakończenie muzyka taneczna z DJ-em. Do zobaczenia 22 i 23 sierpnia na Konińskiej Starówce. Więcej informacji na jarmark.konin.pl.
7: Orły oszczędzania stać na więcej.
8: Bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej. Tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: To są newsy na 13. Natalia Kuśmierz, zapraszam. Kolejne osoby ranne w wypadku autokaru na Węgrzech wrócą dziś do kraju. Wszyscy wylądują na lotnisku w podrzeszowskiej Jesionce. Potem trafią do 3 szpitali, potwierdza wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
1: Te osoby trafiają na oddziały ortopedyczne, chirurgia ogólna, ale jest pacjentka, która będzie przetransportowana na oddział chirurgii szczękowej.
0: Wojewoda potwierdziła też, że wszystkie osoby, które zmarły w tym wypadku, zostały zidentyfikowane. W Chorwacji zatrzymano Ukraińca podejrzanego o udział w wysadzeniu gazociągu Nord Stream. Do zdarzenia doszło 4 lata temu. Według prokuratury mężczyzna jest wyszkolonym nurkiem, którego podejrzewa się o sabotaż. Powracamy do kraju. W pierwszej połowie roku firmy wynajęły w Polsce 3,5 miliona metrów kwadratowych magazynów. To o 20% więcej niż rok wcześniej. Popyt rośnie, a odsetek pustych magazynów spadł do prawie 6%.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.

0: Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. Autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
1: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
2: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
0: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight. W Meloradio.
1: Iga Dudziuk.
2: I Mikołaj Kujawiński.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: przez cały dzień. Autopromocja. Meloradio Konin na 99,6 FM. Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.
5: How good is that?
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w telewizji polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na Ciebie także największe klasyki telewizji polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD. We'll be right back.

0: 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
2: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl.

0: placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
1: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24.

środę wszystkie świeże mleka Mleczna Dolina 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. A jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka 10 sztuk, rozmiar M lub L. 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji podczas festiwalu nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Mardom. Największy salon podłóg, drzwi i okien w Polsce. Szeroki wybór paneli laminowanych, winylowych, podłóg drewnianych, drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, wiodących producentów oraz własnych marek. Emcador, Setto, Dotye, lamele ścienne, stylowe lampy i żerandole. Zapraszamy do nas. Doradzimy, wycenimy, dostarczymy i zamontujemy. Przebijemy każdą ofertę. Mardom. Mistrzowska jakość u producenta. Mardom. Konin, ulica Europejska 32. www.mar-dom.com.pl.
4: Codziennie montujemy ekologiczne pompy ciepła. Pozyskujemy dotacje z programu Czyste Powietrze. Korzystamy z przyjaznych środowisku czynników. Używamy nowoczesnych oczyszczaczy powietrza. Segregujemy odpady. Wspieramy lokalnych sportowców. Zaopatrujemy się na lokalnym rynku, wspierając naszych sąsiadów. To, co robisz dziś, ma olbrzymi wpływ na jutro. I ty dołóż swoją cegiełkę do lepszego jutra. Wybierz nowoczesne i ekologiczne rozwiązania od Art Dom. Konin Ślesińska 7.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
6: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
7: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
6: To ty nie jedziesz pociągiem?
7: No nie.
6: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na A2.
7: Coś tam słyszałem.
6: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
7: Naprawdę?
6: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
7: Ale autem to chyba szybciej.
6: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
7: Przekonałaś mnie.
6: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
8: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: dziesięciodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Salon Profit to bogaty wybór podłóg winylowych, paneli laminowanych i podłóg drewnianych. Salon Profit to drzwi wewnętrzne i zewnętrzne. Salon Profit to piękne tapety. Salon Profit to doświadczenie i fachowe doradztwo. Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128. Zapraszamy po jakość. Zapamiętaj, Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128.
2: Znowu miałam rację.
3: W czym?
2: We wszystkim.
3: Akurat.
2: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
3: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
2: A nie są?
4: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
5: Firma Carlos. Posiadamy sprzęt do rozwiercania kominów i usuwania smoły kominowej. Bez konieczności rozkuwania całej jego konstrukcji. Firma Carlos. Konin Osiedle Laskowiec, ulica Jana Pawła II, 82, droga na Licheń.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
7: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: W Media Ekspert.

0: górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Po reklamie.
4: Meloradio Konin.
5: To są newsy na 14. Natalia Kuśmierz, zapraszam. Na lotnisku Wiesiące wylądował kolejny samolot z Polakami poszkodowanymi w wypadku autokaru na Węgrzech. Dzisiaj do kraju ma wrócić łącznie 12 osób, które trafią do rzeszowskich szpitali, a w węgierskich placówkach medycznych pozostaje jeszcze 5 osób. Nauczyciele grożą protestami w nowym roku szkolnym. Planowana na ostatni dzień sierpnia manifestacja to dopiero początek, później możliwe jest zaostrzenie protestów, mówi Urszula Woźniak z ZNP.
6: Wszystko może się wydarzyć, byle nie narażać nauczycieli na odpowiedzialność. Mogą nie brać godzin ponadwymiarowych.
5: Nauczyciele żądają większych podwyżek. Zaglądamy jeszcze na plażę. Większość kąpielisk nad Bałtykiem jest otwarta, ale w województwie zachodniopomorskim wciąż obowiązuje zakaz wchodzenia do wody. Czerwone flagi powiewają w Ustroniu Morskim czy Mielnie. Ratownicy przypominają, by przed kąpielą sprawdzać oznakowanie na plaży.

0: Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Mamy środę, to jest dzień przyjemności, dlatego powiemy wam, jak to jest być koniem.
2: Dawno tego nie słyszałem. W sensie o przyjemności, nie, że o byciu koniem.
1: A to przykro
2: o byciu koniem
1: mi.
2: Coś tam wiem.
1: Naprawdę? No. Wrócimy w takim układzie do tego tematu, bo mnie naprawdę zafascynowałeś takim zdaniem. Wow, mam dużo pytań, wiesz?
2: A odpowiedzi jest tak mało.
1: Iga Mikołaj, siemanko Waterfalls, tak zaczynamy 14.
0: Freak Fight w Meloradio.

0: Ależ u nas wesoło.
1: Jeszcze
0: stars.
1: Nie zaczęliśmy, a ja już nie mogę wytrzymać.
0: W Melo Radio. Mikołaj, na pewno kiedyś zastanawiałeś się, jak to jest być koniem.
1: Jak to jest być koniem? Dobrze? A nie ma tak, że dobrze, albo że niedobrze, prawda? Ale słuchajcie, można sprawdzić. Jest klub na farmie. Coś takiego istnieje. I tam można sprawdzić, jak to jest być koniem.
0: Ale to jest dostępne tylko dla mieszkańców Trójmiasta, Tczewa, Stargardu i Pruszcza.
1: Wow, straszne wykluczenie. Ja bym na przykład chciał wiedzieć, jak to jest być koniem.
0: Myślę, że da się zrobić.
1: Co ty mi proponujesz?
0: Nie, nic. Take me back, Kaigo.

0: Tiesto, Tate McRae w Melo Radio. Słuchacie Freak Fightu i teraz jest moda, mój drogi przyjacielu, na wszelkie girls bandy i boys bandy, wiesz?
1: No niestety widzę właśnie, że powraca to. Myślałem, że się skończyło, wiesz, na jakiś tam nas Five, na Sisters.
0: A!
1: To tak dawno temu to było.
0: Tak, nie było mnie chyba na świecie.
1: 20 lat temu.
0: No właśnie, mamy girls band Julii Żugaj. Monika Kociołek, czyli influencerka, również robi girls band.
1: To już nie wiem, kto to jest.
0: Nieważne, ale Bagi chyba.
1: No Bagi to tak, tak, tak. Bo tańczył z gwiazdami, to wiem. No to znaczy on był gwiazdą i tańczył. No nieważne.
0: Tańczył. I wytańczył. To teraz być może wyśpiewa. Założył swój własny boys band. Będzie piosenka, jest fragment. Nie wiem, czy jesteście gotowi na to. Próbujemy?
1: No ja chyba nie wiem. Nie, dobra, graj, posłuchajmy.
0: Premierowo u nas w Melo Radio. Hello,

0: To coś, to młody White tu jest. On zarabia w euro i w PLN.
1: Wow, jaki bogacz. Jaką ty masz wiedzę, bardzo mi to imponuje.
0: No nie.
1: Ale jeżeli uważacie, że jest u was źle i jest wam przykro, to udowodnimy wam, że niektórzy mają gorzej i to w wieku dziecięcym.
0: Muszą wydawać dolary.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Na gofrownicę.
4: Dwie słowy w tym momencie lecą do ciebie, ale wbijam do ciebie na te gofry, dobra?
3: Dobra, albo mogę do was wbić, wam zrobić.
4: Bardzo mocno na to czekam.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
5: Intermarché Ferio poleca duży wybór wędlin z własnej wędzarni. Kiełbasa śląska. 19,99 za kilogram. Intermarché Ferio zaprasza.
6: To głos, którego nie da się pomylić z żadnym innym. To artysta, który nie trzyma się schematów. Maciej Maleńczuk na Nocy Kultury.
7: To będzie muzyczne wydarzenie. Mocne teksty, charyzma, sceniczna energia. 11 września, 20. Oskard. Bilety w kasie i online. Nie czekaj!
8: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
9: Marian, co ty robisz?
8: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
11: Hej, musisz się tak na nie gapić.
12: No oderwać wzroku nie mogę.
11: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
12: Ale są takie atrakcyjne.
13: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
10: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11, 15.
17: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Orły oszczędzania stać na więcej.
19: Bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej. Tylko 13,90 za kilogram.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Szukasz mieszkania, które zachwyca? Odkryj nowe diamentowe w Koninie przy ulicy Topazowej 28. To nowa, jeszcze lepsza odsłona osiedla diamentowego od JKM Development. Tylko do 24 sierpnia możesz kupić komfortowe mieszkanie z rabatem nawet do 85 tysięcy złotych. Tak, już od 7700 zł za metr kwadratowy. Wejdź na jkmdevelopment.pl. Znajdź mieszkanie dla siebie i zamieszkaj na nowym diamentowym w Koninie.
2: Kaufland jest
3: już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Tak, soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Lustereczko, powiedz przecie, kto najpiękniejszy jest na świecie? Lustereczko, halo, no kto? Chcesz mieć pewność? Odwiedź gabinet kosmetyczny Colette. Transdermalny zabieg Toskani Pulse Booster wprowadza aktywne składniki w głębsze warstwy skóry, dając natychmiastowy efekt glow, poprawiając napięcie i jakość skóry, wyrównując koloryt oraz zapewniając intensywne nawilżenie. Bez bólu, bez igieł i bez rekonwalescencji. Gabinet kosmetyczny Colette. Konin Niesłusz, Kełmońskiego 8. Telefon 63 245 37 69.
5: Yes, yes, yes!
6: Co cię tak cieszy, kochanie?
5: Ostatnio nie zdążyliśmy, ale teraz będziemy pierwsi.
6: W czym?
5: Czy wiesz, że ruszyła budowa piątego etapu na osiedlu szafirowym w Koninie? Doskonała lokalizacja, wysoki standard wykończenia i wszędzie masz blisko.
6: Tak, pamiętam, jak bardzo chcieliśmy zamieszkać na osiedlu szafirowym, ale mieszkania tak szybko się sprzedały.
5: A teraz zdążymy! Szczegóły na osiedle szafirowe konin.pl. Osiedle szafirowe. Twoje nowe miejsce do życia.
7: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.

Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.

0: Rain in Ibiza, Felix i M. Raz, dwa, trzy, cztery.
1: Dobrze.
0: Pięć, no. Sześć. Doliczyłam do sześciu.
1: Brawo, a co tak liczysz?
0: Liczę, słuchaj, ile mi rodzice wiszą pieniędzy.
1: I wiszą ci sześć pieniędzy.
0: Wiszą mi sześć
1: to niezbyt dużo.
0: Ponieważ mało sprzątałam.
1: No dobrze, ale o co chodzi właściwie?
0: Chodzi o sześcioletnią dziewczynkę, no, od której stary pobiera czynsz.
1: A, żeby ją nauczyć, że w życiu nie ma miękkiej gry. Bardzo dobrze.
0: Bardzo dobrze? Bardzo od sześciolatki?
1: Dobrze. No.
0: A jak nie będzie mieć na przykład?
1: No to po mojemu.
0: Złotówek?
1: Po mojemu to tak sąd, no, komisja i eksmisja.
0: Jesteś bezlitosny.
1: Tak jak życie.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Ale my w tym melo dobrze bujamy. On tonight, tak podkręcamy tempo, słuchacie Freak Fightu. Mikołaj, zakładamy firmę.
1: No dobra, będzie się super nazywać Papierowy Motyl.
0: Świetna nazwa. Czym będziemy się zajmować?
1: No, będziemy lecieć, rozwijać skrzydła i lecieć.
2: Będziecie motylami. Słuchajcie, no dobrze, to w newsach powiem, czego możecie się spodziewać. Jakie są plusy, jakie minusy?
0: Motylem jestem.
3: A już o 15:00 zagramy
1: Self-Aware Lumix.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 15:00.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

0: Reklama. Mega.
1: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Salon Vox w Koninie zaprasza. Ponad 1000 metrów kwadratowych ekspozycji mebli, drzwi i podłóg. Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz do swojego wymarzonego wnętrza. Meble, drzwi i podłogi, wszystko w jednym miejscu. Zmierzymy, przywieziemy, zamontujemy. A może chcesz zobaczyć wcześniej swoje urządzone wnętrze? Zrób projekt w aplikacji VoxBox. Załóż u nas okulary VR i wejdź do swojego nowego domu. Vox Konin, ulica Spółdzielców 6. Zapraszamy.
5: Jazda, jazda! Lewo, jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe, HDS. Turbo promocje. Turbo szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
6: Budujesz dom? Kompleksowe instalacje sanitarne z Art Dom w jednym miejscu. Wodkan, ogrzewanie podłogowe, pompa ciepła, klimatyzacja, rekuperacja. Jeden wykonawca to jedna odpowiedzialność oraz gwarancja lepszej ceny. Wybuduj dom z Art Dom. www.artdomservice.pl. Art Dom. Lider montażu pomp ciepła Panasonic.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
7: Szukasz mieszkania, które zachwyca? Odkryj nowe diamentowe w Koninie przy ulicy Topazowej 28. To nowa, jeszcze lepsza odsłona osiedla diamentowego od JHN Development. Tylko do 24 sierpnia możesz kupić komfortowe mieszkanie z rabatem nawet do 85 tysięcy złotych. Tak, już od 7700 zł za metr kwadratowy. Wejdź na jhndevelopment.pl. Znajdź mieszkanie dla siebie i zamieszkaj na nowym diamentowym w Koninie.
8: Castorama!
1: Teoria
8: i praktyka.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Bezdekno!
10: Ej, masz plan na koniec wakacji? 28-30 sierpnia widzimy się w Łodzi na Paradzie Wolności. Darmowym festiwalu muzyki elektronicznej w samym centrum miasta. Nie potrzebujesz biletu, po prostu wpadaj. Parada Wolności. Łódź, Piotrkowska.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Melo Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.
12: Minuta do 15, czas na newsy Melo Radio.
13: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
14: Zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku postawiła węgierska prokuratura kierowcy autokaru. Do śmiertelnego wypadku doszło w niedzielę. A zarzuty usłyszał też youtuber Stew. Dotyczą rozpijania nieletnich i czynów o charakterze seksualnym z małoletnimi. A teraz plusy posiadania własnej firmy, bo jak mówią mikroprzedsiębiorcy, to na przykład swoboda i brak szefa. Ale jest też i ciemna strona, mówi prezes Krajowego Rejestru Długów Adam Łącki.
15: Z naszego badania wynika, że co piąty z nich pracuje 7 dni w tygodniu, często do późna w nocy, a prawie co trzeci nie może pozwolić sobie na zwolnienie lekarskie.
14: Co trzeci mikroprzedsiębiorca mierzy się ze stresem. No i jeszcze ostrzeżenie synoptyków. Wydali alerty przed upałem na wschodzie Polski i burzami w pasie od Dolnego Śląska po Lubelszczyznę.
16: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
12: Mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu i teraz zagadka dźwiękowa.
9: No.
12: Jak do tego doszło, nie wiem.
9: To Zenon.
12: Brawo, i o tym człowieku porozmawiamy.

0: Ride It w Melo Radio. A Zenek Martyniuk się zezłościł.
1: No, zezłościł się na Jacka Kowalca, ponieważ ten zażartował sobie z niego, że tam śpiewa z playbacku i w ogóle to jest, też ma trochę drugie dno, bo przez ten żart rozpadła się budka suflera.
0: Naprawdę?
1: No bo Jacek Kowalec tam śpiewał i tam coś się pokłócili o ten dowcip i generalnie każdy poszedł chyba już w swoją stronę teraz.
0: To może to było celowe, żeby po prostu Zenek już nie występował i nie śpiewał.
1: Ale będzie dalej śpiewał i będzie pozywał, bo bardzo mu się nie spodobał ten dowcip.

0: 18 по 15. Szybka kasa. Na specjalne życzenie Mikołaja dzwonimy teraz do...
1: Daniela, dzwonimy do Daniela.
0: Tak jest.
1: Super, nie mogę się doczekać, żeby z nim pogadać.
0: To będzie taka męska, słuchajcie, rozmowa, będę...
1: Bo Daniel ma bardzo fajne zgłoszenie, bardzo bliskie mojemu sercu.
0: Spokojnie, ale też się tak nie ekscytuj.
1: No tak, musi jeszcze odebrać, przepraszam.
0: I nas przekonać.
2: Tak, słucham.
0: Siemanko, Daniel, Iga, Mikołaj, Melo Radio.
1: Siema.
2: Siema, nie wierzę, że dzwonicie, ale jednak dzwonicie.
0: Jej, czy tam biegniesz? Co ty tam robisz teraz?
2: Idę. Odprowadziłem dziewczynę i właśnie idę. Mm-hmm.
1: To zatrzymaj się na sekundę, bo musimy o czymś bardzo ważnym porozmawiać, mianowicie o twoim zgłoszeniu na meloradio.pl. Powiedz, na co by ci się przydała szybka kasa?
2: Szybka kasa przydałaby mi się pokazanie wdzięczności dziewczynie, czyli na romantyczną kolację po spełnieniu mojego marzenia, czyli pójścia na mecz Legii.
1: Daniel, słuchaj, musisz się jej trzymać bardzo blisko. Powiedz, która trybuna, wariacie, który sektor?
0: O Jezu.
2: Teraz nie pamiętam. Teraz jestem w szoku, ale na pewno na północy jestem. Jeśli teraz
1: Żyle to.
0: Mikołaj!
1: Dobrze. Z czystą przyjemnością oświadczam ci, że 200 są twoje. Odwdzięcz się dziewczynie za taki piękny prezent i widzimy się na stadionie.
2: Dobra, to się widzimy. Dzięki wielkie.
0: Mikołaj, jak ja cię zabrałam na Legię do centrum szkoleniowego, to mnie nie zabrałeś na żadną kolację.
1: No dobra, to zabiorę cię jeszcze. Kiedyś tam. Szybka kasa
0: od Meloradia. Słowo się rzekło na antenie, mój drogi.
1: No dobra. Pokażę potem paragon grozy.
0: Mi?
1: Słuchaczom.

0: Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girls. Mamy ogłoszenie. Bagi, jeżeli nas słuchasz.
1: Ja to się boję teraz w ogóle wypowiadać. To był taki żart, okej?
0: Wpadaj
1: ja
0: do
1: po
0: nas.
1: Prostu bardzo lubię, co ty mi dasz, niczego nie żałuj, kawałek dnia krótki podaruj.
0: No i ładnie, Mikołaj kontra Mikołaj, może zrobimy taki freak fight, słuchajcie. A tak serio wbijajcie na Instagrama Mikołaja Bagińskiego, bo dzieje się.
1: No tam. Hard feelings.
2: Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze. Meloradio Konin na 99,6 FM.

0: Dajmy tempo. Autopromocja. Melo Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Salon Profit to bogaty wybór podłóg winylowych, paneli laminowanych i podłóg drewnianych. Salon Profit to drzwi wewnętrzne i zewnętrzne. Salon Profit to piękne tapety. Salon Profit to doświadczenie i fachowe doradztwo. Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128. Zapraszamy po jakość. Zapamiętaj, Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128.
4: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Zapraszamy.
6: Zapraszamy do salonu Toyoty Auto Kamiński w Koninie, ulica Spółdzielców 15.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
7: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna 8,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
9: Yes, yes, yes!
10: Co cię tak cieszy, kochanie?
9: Aha, ostatnio nie zdążyliśmy, ale teraz będziemy pierwsi.
10: W czym?
9: Czy wiesz, że ruszyła budowa piątego etapu na osiedlu Szafirowym w Koninie? Doskonała lokalizacja, wysoki standard wykończenia i wszędzie masz blisko.
10: Tak, pamiętam, jak bardzo chcieliśmy zamieszkać na osiedlu Szafirowym, ale mieszkania tak szybko się sprzedały.
9: A teraz zdążymy! Szczegóły na osiedle szafirowe konin.pl.
6: Osiedle Szafirowe. Twoje nowe miejsce do życia.
11: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Zaplikuj

taniej o 50 groszy. Za jedyne 2 złote i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.

0: Vivobook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. O reklamie.

0: Andryska. Lato w Meloradiu. Mikołaj.
1: Tak.
0: Jesteś naprawdę niesamowity, że znajdujesz tak wspaniałe informacje.
1: Robert Lewandowski, Jesse Eisenberg, słuchajcie, tak? Promują Polskę za granicą.
0: Brawo!
1: Tak, są twarzą kampanii Poland More Than You Expected. Ale nie tylko oni, bo w tej akcji biorą też udział Lech Wałęsa, Ania Rubik, Maryla Rodowicz, Nikodem Rozwicki i Radzimir Dębski, którego znamy jako Dżimek.
0: Chcieli dorzucić z Mikołajem parę nazwisk.
1: Tak, Robert, bo brakuje nam tutaj Makłowicza, Pudziana, Kubice.
0: No
1: Małysz musi być... No Karolak, tak, zdecydowanie.
0: Edyta.
1: Nie, bo nikt by nie przejechał.
0: O Jezus. Jeszcze Edyta, bo jest wiekowa.

0: A to Armin van Buuren i jego nowość w Melo Radio.
1: A już o 16 zagramy
2: All the Time, John Summit i ekipa.
0: Ale wam zagramy punktualnie o 16.
2: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

0: i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na naprawę mojego roweru. Zepsuło mi się koło.
2: 200 w tym momencie lecą bardzo do ciebie. Taka szybka kasa trafia prosto do ciebie.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Reklama.
1: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
1: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
3: Jak pięknie!
4: Gdzie kupiłaś?
5: W Market Mat w Starym Koninie w salonie mebli i podłóg wyposażyłam mieszkanie. Tam kupisz sypialnie, wypoczynki, meble dziecięce, materacy, stoły, krzesła. Wybierzesz wykładziny, dywany i panele.
6: Stary Konin, ulica Witolda Sztarka 3.
7: Lustereczko, powiedz przecie, kto najpiękniejszy jest na świecie? Lustereczko, halo, no kto? Chcesz mieć pewność? Odwiedź gabinet kosmetyczny Colette. Transdermalny zabieg Toskani Pulse Booster wprowadza aktywne składniki w głębsze warstwy skóry, dając natychmiastowy efekt glow, poprawiając napięcie i jakość skóry, wyrównując koloryt oraz zapewniając intensywne nawilżenie. Bez bólu, bez igieł i bez rekonwalescencji. Gabinet kosmetyczny Colette. Konin Niesłusz, Chełmońskiego 8. Telefon 63 245 37 69.
8: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie. Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.
11: Minuta do 16, czas na newsy Meloradia.
12: Ula Harciarek on the mic. Nad naszymi głowami w najbliższych dniach latać będą samoloty NATO, ale spokojnie, to tylko ćwiczenia. Będzie można zaoszczędzić trochę kasy, bo rząd podniósł próg podatkowy. Osoby, które zarabią do 150 tysięcy złotych, zapłacą niższą stawkę PIT, a z kolei najbogatsi przedsiębiorcy zapłacą wyższą stawkę CIT, mówi minister finansów Andrzej Domański.
13: Nie może być tak, że to klasa średnia na swoich barkach musi nieść całość ciężaru związanego chociażby z rosnącymi nakładami na bezpieczeństwo, rosnącymi nakładami na obronność.
12: Niższy podatek PIT może dać nam ponad 3000 zł oszczędności rocznie. A teraz Włochy, a tam plaga kradzieży kieszonkowych, zwłaszcza w Mediolanie, Wenecji i Rzymie. No i jeszcze AI, która ocenia nas na podstawie rysów twarzy. Często jej oceny zgadzają się z ocenami ludzi.
14: Nie będzie mi komputer mówił, że jestem brzydka. Mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu. Mikołaj, czy ty lubisz oglądać na przykład lekkoatletykę?
11: Nie, jest strasznie nudna.
14: Porozmawiamy o lekkoatletyce w tej godzinie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: A teraz czas na komunikat od Mikołaja.
1: A, przepraszam. Oliver Heldens jako Hilo 16 października wystąpi w warszawskiej Progresji.
0: A wiecie, kto już prawdopodobnie nie będzie oglądał lekkoatletyki?
1: Ja na pewno dalej nie będę oglądał.
0: No właśnie. I teraz nie będziesz oglądał jeszcze bardziej, ponieważ będzie zakaz pokazywania pup oraz nóg zawodniczek. Czyli kamera będzie od pasa w górę.
1: No dobrze, a czy panów też będą pokazywać od pasa w górę?
0: Widzisz?
1: A? No właśnie.
0: A gdyby w piłce nożnej tak zrobić, może byłaby w miarę znośna, jakby nie pokazywali nóg.
1: No, na Rajowicza by się lepiej patrzyło na pewno.

0: Two times. Jem czekoladę przy podróży.
1: Smacznego.
0: Dziękuję. Ale słodkie.
1: Wiesz co, lepiej jeść czekoladę podczas prowadzenia programu, niż robić zdjęcia podczas prowadzenia samochodu.
0: Ależ ty masz rację, ja nie mam prawa jazdy, a to wiem.
1: No, a są tacy, którzy nie wiedzą. Jest taka influencerka Monika, pominę nazwisko, bo...
0: Daj pierwszą literkę może.
1: H, myślnik P.
0: Monika.
1: Jezu, w ogóle jak to brzmi, nie?
0: No właśnie, nie. No dobra, nieważne.
1: No nieważne, też nie chcę jakby rozgłosu tutaj jakiegoś wielkiego robić, no bo afera jest, słuchaj, że ona wrzuciła na Instagrama zdjęcie swojej deski rozdzielczej, jak jedzie samochodem. Zresztą z tego zdjęcia widzimy też, że przekracza dozwoloną prędkość, także gratulacje.
0: Wow.
1: No i ktoś zobaczył ten post i zgłosił na policję, że halo, tu się zdjęcia robi podczas jazdy samochodem. No i pani Monika zaczęła ironizować w swoich mediach społecznościowych. O, medal dajmy, pamiętajcie, zawsze zgłaszamy, pamiętajcie. Nie, jakby, wiesz, nic złego nie zrobiła.
0: Skandal.
1: Skandal. Ale oczywiście potem, jak już trochę przemyślała, że może to nie będzie dobrze dla niej wyglądać PR-owo, no to wpłaciła też na fundację, także jakby wszystkie grzechy wybaczone.
0: Ona chyba bierze przykład z Dody, że zrobisz coś złego, robisz coś dobrego i to według niej się chyba zeruje.
1: Chyba się zeruje, ale musi dodać ten, ma rezerwę paliwa widzę też i musi dolać płyn do spryskiwaczy, brzydko.
0: Wszystko można wyczytać z tego internetu, dajcie spokój.

0: Everything's Fine, Alok, Jennifer Lopez. A jeszcze w tej godzinie
1: Jezu Domine
0: się pomodlimy właśnie.
1: Za Skolima.
0: Naprawdę?
1: Za jego zdrowie.
0: Warto to robić.
1: Bo on chory teraz, znaczy na nogę jest chory. Skręcił sobie.
0: O, a jak?
1: Spadł ze sceny w Łebie.
0: O, naprawdę?
1: Naprawdę, no. To nie jest żart. Aha. Czemu się śmiejesz?
0: Nie, bo nie, no, przytuliłabym go.

0: Reklama. Innowacyjne systemy grzewcze i chłodnicze od ArtDom. Pompy ciepła, klimatyzacja, rekuperacja, fotowoltaika. Atrakcyjne warunki współpracy i spokój na lata. Wybierz ArtDom i sprawdź naszą ofertę. Jesteśmy liderem montażu pomp ciepła Panasonic w Polsce. www.artdomservice.pl.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Zabierz dziecko do świata, w którym wszystko jest możliwe. Wyobraźnia to urzekający spektakl pełen muzyki, kolorów, ruchu i wspólnej zabawy. To opowieść, która inspiruje do marzeń. Po spektaklu spotkanie z aktorami. 8 września, 17 w Oskardzie. Bilety tylko 25 zł. Jedzie do Was Teatr Polska.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku w Kauflandzie kabanosy ekskluzyw tarczyński, opakowanie 90 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 4 na osobę. A czekolada Wedel od 80 do 100 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 6 na osobę. Kaufland.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
14: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
14: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
9: Sprytnie.
14: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie. Autopromocja.
16: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje. A, no i byłbym zapomniał.
17: Najlepsza muza.
16: W każdą sobotę od 15 rozkręcamy before przed dobrym melo. Weź swoją ekipę, włącz radio i wyślij mi

0: A może radiowy speed dating? Sprawdź, żebyś potem znowu nie mówiła: lato mija, ja niczyja. Konrad Straczek, zapraszam.
1: Autopromocja. Melo Radio Konin na 99,6 FM.

0: Uncle Funkle, oh Natalie, that is got a gun. O co chodzi? Ja nie wiem.
1: No, że gnata ma, no.
0: A wiesz, kto jeszcze ma takiego?
1: No wiem, z Coli mam skręconego, najgorzej. W nodze, w sensie magnata skręconego.
0: Oczywiście, no ja nie wiem, o czym tutaj inni myślą w tej redakcji, naprawdę.
1: Właśnie, też nie wiem, tak patrzę po reakcjach i chyba niektórzy mają brudne myśli tutaj w tym studiu.
0: A my
1: no,
0: tylko
1: nieważne.
0: Chcieliśmy poruszyć następujący temat. Umięśniony Skolim w samych majtkach, dziękuję za modlitwę, wcześniej pozował przy krzyżu.
1: Ładnie wygląda, muszę powiedzieć. Jak ksiądz mu mówi ciało Chrystusa, to on odpowiada, dzięki, długo trenowałem.

0: Alan Walker, Ava Max, Fade w Meloradiu. Zrobiło się poważnie, bo za chwilę newsy Meloradia.
1: Za chwilę newsy Meloradia, a w nich o paliwach. Taniej czy nie taniej na stacjach?
2: Ja już niestety wiem.
0: Nie spoileruj.
2: A przepraszam, ja już wiem.
3: A już o 17:00 zagramy.
2: Repeated, Martin Garrix, Ed Sheeran.
0: I tak wam zagramy punktualnie o 17:00.
2: Bo kiedy inni gadają?
0: To my już podkręcamy tempo.

słońce, ciepłe morze i gofry. Wcale nie są wam potrzebne, żeby wakacje były super, ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Melo Radio podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A, i obiecuję, ogarnę wam leżaki.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: O, pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
6: Mardom. Największy salon podłóg, drzwi i okien w Polsce. Szeroki wybór paneli laminowanych, winylowych, podłóg drewnianych, drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, wiodących producentów oraz własnych marek. Mkdor, Setto, Dotye, lamele ścienne, stylowe lampy i żerandole. Zapraszamy do nas. Doradzimy, wycenimy, dostarczymy i zamontujemy. Przebijemy każdą ofertę. Mardom. Mistrzowska jakość u producenta. Mardom. Konin, ulica Europejska 32. www.mar-dom.com.pl.
7: Salon Profit to bogaty wybór podłóg winylowych, paneli laminowanych i podłóg drewnianych. Salon Profit to drzwi wewnętrzne i zewnętrzne. Salon Profit to piękne tapety. Salon Profit to doświadczenie i fachowe doradztwo. Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128. Zapraszamy po jakość. Zapamiętaj, Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128.
8: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
9: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
8: To ty nie jedziesz pociągiem?
9: No nie.
8: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
9: Coś tam słyszałem.
8: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
9: Naprawdę?
8: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
9: Ale autem to chyba szybciej.
8: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
9: Przekonałaś mnie.
8: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
10: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta piana, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
12: Miasto Konin oraz Konińskie Centrum Kultury zapraszają na 19. Jarmark Świętego Bartłomieja. Rękodzieło, rzemiosło, sztuka, naturalne produkty żywnościowe oraz kiermasz staroci. W sobotę koncert z muzyką na żywo, a na zakończenie muzyka taneczna z DJ-em. Do zobaczenia 22 i 23 sierpnia na Konińskiej Starówce. Więcej informacji na jarmark.konin.pl.
13: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Trzynaście tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 000 kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 000 miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 000, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 000 z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 000 od Oleofarm.
15: Salon Vox w Koninie zaprasza. Ponad 1000 m2 ekspozycji mebli, drzwi i podłóg. Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz do swojego wymarzonego wnętrza. Meble, drzwi i podłogi, wszystko w jednym miejscu. Zmierzymy, przywieziemy, zamontujemy. A może chcesz zobaczyć wcześniej swoje urządzone wnętrze? Zrób projekt w aplikacji VoxBox. Załóż u nas okulary VR i wejdź do swojego nowego domu. Vox Konin, ulica Spółdzielców 6. Zapraszamy.
0: Po reklamie. Autopromocja.
16: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyryty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
0: Autopromocja. Meloradio Konin na 99,6 FM. Co jest grane w Koninie?
4: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Szukacie sposobu na przedłużenie wakacji? Mam dla Was kilka propozycji. 30 sierpnia w Poznaniu nocny targ towarzyski szykuje Summer Off, czyli duże zakończenie wakacji. Start o 21:00. W planie dużo muzyki, klubowy klimat i oczywiście sporo tańca. Z kolei dzisiaj w kinie Helios w Poznaniu, ale też w Koninie kino kobiet. O 18:00 grany będzie film Czas, który nie nadszedł z Agatą Kuleszą w roli głównej. Czy można być wolnym i żyć prawdziwie w świecie, który odmawia prawa do przemijania? Sprawdźcie. Przed seansem konkursy i dodatkowe atrakcje. A trochę już po wakacjach, 11 września w Koninie wystąpi Maciej Maleńczuk. Koncert odbędzie się w Domu Kultury Oskard, początek o 20:00.
11: Minuta do 17:00, czas na newsy Meloradio.
17: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
11: I dobre newsy dla kierowców na początek. Według petrol.pl benzyna 95 w ciągu tygodnia potaniała o 88 groszy, a diesel o 73 grosze. Eksplozja na Kutrze Rybackim w Jastarni. Rannych jest dwóch mężczyzn. Sprawę wyjaśnia policja. Z kolei w Wałbrzychu policja szuka pumy. Zwierzę pojawiło się na zdjęciu z fotopułapki, mówi Marcin Szewczak z Centrum Zarządzania Kryzysowego.
18: W tej chwili patrole policji są już zadaniowane do patroli w rejonach niezurbanizowanych i powiatu wałbrzyskiego i miasta Wałbrzycha w tym rejonie, w którym teoretycznie to zwierzę mogło się pojawić.
11: Służby apelują o ostrożność. No i jeszcze Węgry, gdzie znów zrobi się naprawdę upalnie. W najbliższych dniach może być tam nawet 37 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
11: Mamy godzinę 17:00, słuchacie Freak Fightu.
17: Mój kumpel mieszka w Wałbrzychu. Muszę do niego zadzwonić w sprawie pumy.
11: No już dokończ.

0: Jax Jones, Melo Radio. A my jak zawsze o 17 zadajemy wam pytania. Wy możecie odpowiadać na nie głosówką na WhatsAppie Melo Radio. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl.
1: Dzisiejsze pytanie jest... trudne się wylosowało. Co można robić po kłótni na literę R?
0: Ja wiem.
1: No.
0: Rozmawiać.
1: O, można też rozpaczać.
0: Co jeszcze można robić na literę R?
1: Rozwodzić się.
0: Po kłótni? No w zasadzie, ale lepiej tego nie robić. Dajcie znać, głosówki i tekstówki przyjmujemy na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl. Co można robić po kłótni na literkę R?

0: Szangaj, tu kasę. Ja tak zawsze mówię, daj tu kasę.
1: Tam kasę.
0: Tam kasę.
1: Wiadomo.
0: Poproszę kasę. A my sprawdzamy, co można robić po kłótni na literę R. Z przyjemnością przyjmiemy głosówki od was, które możecie nagrać na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl. Malwina napisała, że po kłótni na literę R to można się rozpłakać.
1: No można, czemu nie?
0: Ale lepiej tego nie robić.
1: Lepiej nie, lepiej się radować.
0: O, pięknie powiedziałeś. A Maciek?
2: Ja obstawiam, że radować się ciszą w spokojne, ciche dni po kłótni.
1: No właśnie, bardzo dobrze powiedziane.
0: Dobrze powiedziane. A Hubert?
3: Po kłótni na literę R można robić roda. Tym bardziej, że dzisiaj środa.
1: Na mleku najlepiej się robi.
0: Aha.
1: Trochę cukru, śmietanki, nie?
0: No tak, tak. Ja na przykład lubię sorbety. Też możemy zaliczyć?
1: Też jest spoko, no pewnie.
0: No, to fajnie by tak było dostać po kłótni. Co można robić po kłótni na literę R? Dajcie znać. WhatsApp Meloradio, odnośnik na meloradio.pl.

0: co można robić po kłótni na literkę R? Piotrek.
1: Po każdej kłótni potrzebna jest równowaga, czyli odzyskanie stabilności, równowagi i przygotowanie się do wspólnego rozwiązania trudnego tematu.
2: Czuję się, jakbym na jakimś kursie był.
0: Świetne. Czy Piotrek jest singlem?
3: Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze. Meloradio Konik na 99,6 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
4: Mała przenośna lodówka turystyczna.
5: Jest to na te wszystkie rzeczy w tym momencie. Lecą, Natalia, do ciebie!
4: Dzięki wielkie!
3: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: promocja. Reklama.
1: Moja droga, to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition.

0: Sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: U nas nabędziesz najpraktyczniejsze obrączki tradycyjne. Bezpłatnie powiększysz lub zmniejszysz ich rozmiar. Istnieje możliwość wykonania obrączek z materiału powierzonego. Na bezpieczne zakupy zaprasza Goldkram, najstarszy zakład jubilerski w Koninie. Stary Konin, ulica Kramowa 5.
5: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II, 82, kierunek na Licheń.
9: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
10: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
9: Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna na Łęczowianka. Kup zgrzewkę 6 butelek 1,5 litrowych z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 zgrzewki na osobę. A makaron Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w Telewizji Polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki Telewizji Polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
12: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Szukasz mieszkania, które zachwyca? Odkryj nowe diamentowe w Koninie przy ulicy Topazowej 28. To nowa, jeszcze lepsza odsłona osiedla diamentowego od JHN Development. Tylko do 24 sierpnia możesz kupić komfortowe mieszkanie z rabatem nawet do 85 tysięcy złotych. Tak, już od 7700 zł za metr kwadratowy. Wejdź na jhndevelopment.pl. Znajdź mieszkanie dla siebie i zamieszkaj na nowym diamentowym w Koninie.
14: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko. A teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
15: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
16: O reklamie. Autopromocja.
17: Słońce, ciepłe morze i gofry wcale nie są wam potrzebne, żeby wakacje były super, ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Melo Radio podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A, i obiecuję, ogarnę wam leżaki.

0: Dim, si przyjaciele. Sprawdzamy, co można robić po kłótni na literę R.
1: Mhm. Kasia napisała, że po kłótni na R jest rozwód.
0: Oj.
1: Iza, że to jest czas na refleksję o kłótni. A Krystian napisał, że po kłótni można rozbić namiot w ogrodzie i się czasowo wyprowadzić. No tylko najpierw trzeba mieć ogród.
0: A Grzechu?
2: Robić zakupy. Nic tak nie poprawia humoru po kłótni jak dobre zakupy.
0: Oczywiście, że
1: dlaczego
0: tak.
1: Wysyłasz swoje konta wiadomości do siebie?
0: To nie ja, to naprawdę nie ja. Przyrzekam, obiecuję. Mamy też wiadomość od Piotrka.
3: Siemano, litera, którą wybraliście, to już dla mnie wyzwanie, ale to pewnie za chwilkę usłyszycie. Jeśli chodzi o czynność, którą można robić po kłótni na literę L, no to dla facetów zostaje co? Rękodzieło. Mam nadzieję, że dobrze słychać. Pozdro.
1: Nie dość, że dobra propozycja, to jeszcze Piotrek pokonał swoje ograniczenia. I mi się to podoba. To jest inspirujące.
0: Mi też, skorzystam.

0: What If, Neptunika w Meloradiu.
1: Dobrze.
0: Dzięki. Cześć, Adrianos.
2: Siema.
1: Co tu się będzie działo wieczorem, słuchajcie.
2: Przepraszam.
0: Czym ty tam krzyk?
1: Coś tam, wiesz go, nie?
0: Zadymi.
1: Nie, skotało w płucu.
2: To ta Neptunica.
3: A już o 18:00 zagramy.
2: I Benny Hearts w Meloradio. Fajnie będzie. Bezki, to musisz się czegoś napić.
0: Nie przejmuj się.
1: No nieźle.
2: Dobra, to ja ZW. Od 18:00 zaczynamy. Będą fajne bilety, fajne zaproszenia, także słuchajcie uważnie.
3: Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. Autopromocja.
4: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyryty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
3: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podniecamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Budujesz dom? Kompleksowe instalacje sanitarne z Art Dom w jednym miejscu. Wodkan, ogrzewanie podłogowe, pompa ciepła, klimatyzacja, rekuperacja. Jeden wykonawca to jedna odpowiedzialność oraz gwarancja lepszej ceny. Wybuduj dom z Art Dom. www.artdomservice.pl. Art Dom. Lider montażu pomp ciepła Panasonic.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach. Z darmową dostawą do salonów Empik.
3: To głos, którego nie da się pomylić z żadnym innym. To artysta, który nie trzyma się schematów. Maciej Maleńczuk na Nocy Kultury.
4: To będzie muzyczne wydarzenie. Mocne teksty, charyzma, sceniczna energia. 11 września, 20. Oskard. Bilety w kasie i online. Nie czekaj!
5: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
6: Marian,
5: mega,
6: co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Świat należy do Ciebie. Spraw, by był nadzwyczajny. Wybierz jakość Lexusa i poczuj doskonałość w każdym detalu. Od pierwszego spotkania, przez komfort jazdy, aż po obsługę i opiekę, na jaką zasługujesz. Odkryj świat premium w Auto Kamiński przy ulicy Spółdzielców 15. Przyszłość jest w Twoich rękach. Umów jazdę próbną i poznaj Lexusa z bliska już teraz. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Zapraszamy. Konin Spółdzielców 15.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
5: Lustereczko, powiedz przecie, kto najpiękniejszy jest na świecie? Lustereczko, halo, no kto? Chcesz mieć pewność? Odwiedź gabinet kosmetyczny Colette. Transdermalny zabieg toskani Pulse Booster wprowadza aktywne składniki w głębsze warstwy skóry, dając natychmiastowy efekt glow, poprawiając napięcie i jakość skóry, wyrównując koloryt oraz zapewniając intensywne nawilżenie. Bez bólu, bez igieł i bez rekonwalescencji. Gabinet kosmetyczny Colette. Konin Niesłusz, Kełmońskiego 8. Telefon 63 245 37 69.
6: Jest, jest, jest!
7: Co cię tak cieszy, kochanie?
6: Ostatnio nie zdążyliśmy, ale teraz będziemy pierwsi.
7: W czym?
6: Czy wiesz, że ruszyła budowa 5. etapu na osiedlu szafirowym w Koninie? Doskonała lokalizacja, wysoki standard wykończenia i wszędzie masz blisko.
7: Tak, pamiętam, jak bardzo chcieliśmy zamieszkać na osiedlu szafirowym, ale mieszkania tak szybko się sprzedały.
6: A teraz zdążymy! Szczegóły na osiedle szafirowe konin.pl. Osiedle Szafirowe. Twoje nowe miejsce do życia. Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

0: Melo Radio Konin. Słuchaj na 99.6 FM.
1: Minuta do 18:00, newsy Melo Radia i Ula Harciarek.
2: Kolejni Polacy ranni w wypadku autokaru na Węgrzech wracają do Polski. Do rzeszowskich szpitali trafiło dziś 12 osób. Tej nocy może być niespokojnie w pogodzie. W pasie od Dolnego Śląska po Lubelszczyznę może zagrzmieć. A teraz lecimy na Księżyc, a właściwie to lecą prace dwójki polskich artystów, architekta Daniela Libeskinda i malarki Darii Solar.
3: Obraz nazywa się Więź, przedstawia młodą dziewczynę z koniem. Ta więź między człowiekiem a zwierzęciem jest zachowana.
2: Pozaziemskie archiwum ma ocalić dorobek ludzkości przed zapomnieniem. No i schodzimy na ziemię i sprawdzamy najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom. W pierwszym półroczu tego roku w topce były Zofia i Nikodem.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: idę w melo.
1: Kiedy słyszycie ten dźwięk, to już wiecie, że rozpoczynamy kolejne spotkanie. Idę w melo, Adi z tej strony, siemanko. Mam nadzieję, że nastroje bardzo pozytywne i że macie ochotę trochę zaszaleć, bo będę miał dla was aż 5 podwójnych zaproszeń na mega fajną imprezę, ale szczegóły za uno momento, por favor, buenos dias. I Benny Hertz, od tego zaczynam. Fajnie to być z wami i fajnie, że jesteście.
0: Melo Radio. Idę w melo.

posiedzę mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona, otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Sean Baker, Malo i Giff w Meloradiu, 19 minut po godzinie 18. Podkręcamy tempo. No i nie tracimy czasu. Słuchajcie, ważna sprawa. Rozdajemy zaproszenie na Hangar Festival w Bielsku Białej. To jest festiwal muzyki elektronicznej, na której będzie działo się naprawdę sporo. I teraz się zamienię w lektora, bo lektorzy tak wymieniają te wszystkie super ultra cechy. I uwaga, tam będą 4 sceny, 10 godzin muzyki. Nie powinienem tego robić. Mam 5 podwójnych wejściówek na tę imprezę. Jeżeli chcielibyście się tam pojawić, to zadaję ultra ważne pytanie. Dlaczego ta impreza to idealne zakończenie wakacji? Czekam na wasze głosówki na WhatsAppie Meloradia i takiego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. No ja czekam na te głosówki, bo chętnie wam rozdam te bilety. Robin Schulz i Better Times. Już teraz.
1: Piękny, it's beautiful.
0: A to piękny jest beautiful, to oczywiście o tych wlotach, bo fajnie, żebyście mogli te wakacje naprawdę grubo zakończyć.

0: Fastboy Music Sounds w Melo Radio, 27 minut po 18. Podkręcamy tempo. Dzisiaj mamy środę, to jest mały piątek, przypominam. A wy możecie coś zrobić z tym, żeby mieć ultra mega fajne zakończenie wakacji. No bo przypomnę, że rozdajemy zaproszenie na Hangar Festival w Bielsku-Białej. To jest bardzo fajny, muzyczny festiwal w rozumieniu muzyki elektronicznej. Tam macie 4 sceny, 10 godzin potężnej muzy. A jeżeli chcecie się tam wybrać, to tylko odpowiedzcie na pytanie głosówką, dlaczego ta impreza to idealne zakończenie wakacji. Czekam na was na WhatsAppie Meloradia. Nakrajcie głosówki, no i trzymam za was mocno kciuki. A w tej godzinie jeszcze David Guetta i Forever Young.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na Pewne Auto.
0: Po reklamie. Idę w Melo.

0: Jaj, 8 Made w Melo Radio, 18 minut do godziny 19. Mówiliśmy o podwójnych zaproszeniach na Hangar Festival w Bielsku-Białej. Pytałem, dlaczego ta impreza to idealne zakończenie wakacji. No i mam głosówkę m.in. od Michała.
1: Dlatego to idealne zakończenie lata, ta impreza, bo można się wyszaleć na koniec wakacji, a później wakacje się skończą i nie będzie już czasu. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam i dlatego mam dla Ciebie dobre wieści, bo podwójne zaproszenie jest Twoje. I też mamy dobre wieści dla Martyny i Grzecha, bo oni też zgarniają podwójne zaproszenia. Także brawo, gratulacje, bawcie się dobrze.

0: still into you.
1: Ale to jest piękne i romantyczne. 7 minut do godziny 19:00 i Still Into You od Cyrilla już za nami. Przypominam o tym, że Cyrilla znajdziecie na Instagramie Meloradia, bo uwaga, byliśmy na Tomorrowland, rozmawialiśmy z Cyrillem, zapytaliśmy, co tam słychać, a on odpowiedział.
2: A już o 19:00 zagramy
1: Dub Dogs Fez Ozarki, How Does It Feel? Jestem tak stary, że znam oryginał, z którego sample pochodzą do tego numeru. I zagram to wszystko punktualnie o 19:00.

0: Select. Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian,
3: mega,
4: co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert dalej masz.
6: Po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
10: Idę w melo.
11: Przepraszam Państwa, odsiąknąłem sobie. Jest 19 na zegarach, siemanko, Adi po tej stronie. Bardzo się cieszę, że jesteśmy razem. Moja wydawczyni znowu zrobiła wielkie oczy, a ja się z tego powodu bardzo cieszę, ale to dlatego, że wie doskonale, co my zagramy za moment i to będzie genialna nuta dla osób, które lubią trochę starsze brzmienia, ale w tym nowoczesnym wydaniu. Dub Dogs, Fezo, Zark, How Does It Feel? Ja jestem Adi i do 22. Serdecznie zapraszam.
10: Melo Radio. Idę w Melo.

Moonlight i Fordo Alabama Ten w Melo Radio, 8 minut po 19, tak podkręcamy tempo. I za chwilę pogadamy o tym, że nad morzem lepiej o nic nie pytać, bo możecie mieć przypał. Shouts for Won't Forget You, gramy to już teraz.

ATB, You're Not Alone. I 16 minut po godzinie 19. Słuchajcie, uważajcie, o co pytacie, bo może się to obrócić przeciwko wam. Pewna kobieta wybrała się na wakacje nad Bałtykiem. Wiecie, piękne, drogie polskie morze. No i szanowna, obstawiam, że też bardzo miła pani, tak? Zgłodniała i poszła sobie do knajpy, a tam dostrzegła informację, a dokładniej komunikat o rzeczonej treści. Proszę nie pytać o to, czy ryby mają ości. Owszem, mają i nie wiemy dlaczego. Może Bóg tak chciał! Boga bym w to nie mieszał, ale dodam tylko, że Neptun miał trójząb, a nie chodził do dentysty.

0: Robin Schulz, What a Morty, Take It Slow w Meloradiu. Czasami rzeczywiście trzeba trochę zwolnić, by potem było fajniej. No, 25 minut po 19. W tej godzinie jeszcze pojawi się Madonna i Martin Garrix, Bizarre. To jest nuta, która była na tegorocznym Tomorrowland. Ale będzie też Florida, T-Pain i Low, czyli będzie można opuścić szyby w aucie i jechać z zimnym łokciem. Polecam.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana. Tylko z

0: 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 30 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

Hedy Łata i I Love My People w Mole Radio, 19 minut do godziny 20. Podkręcamy tempo. Na zegarach, nie wiem czy mówiłem, że jest 20 minut do 20, jeżeli tak to sorry, ale chciałem powiedzieć, że Eurowizja to konkurs, który budzi emocje, no i wiemy, kto chciałby reprezentować naszą piękną, kompletnie niespolaryzowaną politycznie Polskę. Jest to aktor Sebastian Fabiański. Seba, dawaj!

Ale nie znam pani Eli, więc tego nie mówię. No i właśnie, Sebastian zapytał też swoich fanów na Instagramie o to, czy o to, co sądzą. No i ci odpowiedzieli: dawaj mordo, zrób to. Sebastian odparł: no to chyba już nie mam wyboru. A co na to, Kłebo? Raperzy rozumiem, ale Fabian.

nas na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Gazi Love w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, dziewczyny, ten numer to z dedykacją dla was, żebyście zawsze miały swoją girly power, żebyście zawsze były silne i po prostu uśmiechnięte. No, a to jest Melo Radio i my tutaj podkręcamy tempo, zwłaszcza, że mamy czym.
1: A już o 20:00 zagramy.
0: Trochę kosmos będzie, bo Galaxy się pojawi. To Kungs i to Ophelius London, którzy zameldują się punktualnie o 20:00 specjalnie dla was, żebyście mogli podkręcać tempo razem z nimi.

0: Reklama.
1: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
2: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
1: To ty nie jedziesz pociągiem?
2: No nie.
1: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na A2.
2: Coś tam słyszałem.
1: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
2: Naprawdę?
1: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
2: Ale autem to chyba szybciej.
1: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
2: Przekonałaś mnie.
1: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
1: Marian,
3: mega,
1: co ty mega robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
3: ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Idę w melo.
7: Siemanko, 20 na zegarach, a ty po tej stronie. Mam nadzieję, że u was wszystko w porządku. Przy okazji możecie też dać znać, jak się czujecie, co robicie, gdzie jesteście. WhatsApp Meloradia to będzie do tego genialne miejsce. Naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Czekam na głosówki, ale też i na tekstówki. A przed nami muzycznie Topic, Becky G, Sorry Papi, to na pewno, ale na początek zgodnie z obietnicą Cooks, Theophilus London i Galaxy. Trochę kosmicznie będzie, ale czasem też trzeba, a przynajmniej warto.
0: Meloradio. Idę w melo.

Baby Rexa, David Guetta, Sad Girls i 15 minut po godzinie 20. Tak, podkręcamy tempo, a teraz temat, który może okazać się dramą. Nie wiem, ale w sumie dorzucę dwa grosze, bo czemu nie? Chodzi o to, że Mateusz Gessler powiedział o napiwkach, a dokładnie miał na myśli cudzysłów, to powinien być obowiązek. No i powstała dyskusja. Niektórzy piszą, że to obowiązek pracodawcy jest zapłacić pracownikowi tyle, by ten nie oczekiwał napiwku, a inni mają zgoła inne zdanie. Ja w sumie nie powinienem się wypowiadać, bo zazwyczaj tu pasek.

Karl Hopstad, High Like i 15 minut do 21. Tak gramy i dbamy o to, żebyście mieli fajny wieczór muzycznie. A możecie mieć w ogóle nie tylko wieczór dobry, tylko i cały dzień, tylko trzeba sobie w tym trochę pomóc. I to jest bardzo proste, bo wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje i tam napiszecie, na co byście wydali 200, a nawet 500 zł, bo no rozdajemy szybką kasę. Część z was już o tym słyszała i bardzo dobrze, no i myślę, że wszyscy powinni skorzystać, no bo kiedy już się zgłosicie, to później wystarczy, że zaczekacie, aż zadzwonimy, no i chwila, moment i będzie wszystko jasne. Działajcie, meloradio.pl, no i zgarniajcie to siano, bo czeka.

0: Fisher, Florence Armani, What a Life w Melo Radio, 7 minut do godziny 21. Podkręcamy tempo, no i idziemy w Melo, to jest już myślę, że wszystkim dobrze wiadome. A wiem, że sporo osób też akurat za kółkiem, niektórzy piszą na WhatsAppie Melo Radia, że śmigają na dwójce, także uważajcie na siebie. I taka moja drobna prośba, noga z gazu i generalnie... Jedźcie ostrożnie.
1: A już o 21 zagramy
0: Shimza i Fire Fire w Melo Radio. Ten numer pobudza na pewno, jeżeli wy czujecie się na trasie akurat trochę zmęczeni, to zróbcie sobie chwilę przerwy, odpocznijcie, a to na pewno pomoże. Spacer też tu może pomóc.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na drabinkę do basenu.
2: Masz basen, a nie masz drabinki?
3: Musi być drabinka. Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Orły oszczędzania stać na więcej.
7: Bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej. Tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
3: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Meloradio Konin. Słuchaj na 99.6 FM. Idę w Melo.
1: 21 na zegarach, Adi z tej strony, siemanko. Słuchajcie, nie wiem, czy to dobry pomysł, ale sobie zrobiłem kawę, bo miałem na to straszną ochotę. Wy tego nie róbcie, bo wiem, że macie jeszcze dużo rzeczy do zrobienia i niektórzy będą chcieli spać. No chyba, że przed wami jeszcze bardzo ambitne plany na to, żeby poczuć dobre melo. Jeżeli tak, no to zmienia to postać rzeczy. Pozwólcie, że zadbam o was, jakiekolwiek plany macie, bo przed nami bardzo fajnie będzie się działo. Fire, fire, to Shimza i Kasango. Gramy to już teraz i mówię wszystkim siemano. Adi po tej stronie, do 22 gramy razem.
0: Melo Radio. Idę w melo.

Jakby to mój ojciec powiedział. To Alan Walker i Ava Max, Fate w Melo Radio. 15 minut po 21 sprawdzamy, ile Polacy chcą dostać w kopercie podczas wesela. Sezon na mówienie tak powoli dobiega końca, chociaż są też osoby, które wolą wejść na nową drogę życia jesienią lub zimą, co szanuję, bo to całkiem fajne, ale co z tymi kopertami? No właśnie, ponad 37% Polaków uważa, że świadkowie i najbliższa rodzina powinni włożyć do koperty ponad 1000 zł, no no. A to zresztą, na przykład znajomi i przyjaciele, 24% uważa, że kwota od 5 do 7 stów jest okej. A mówią, że pieniądze szczęścia nie dają. To po co tak? No przecież obecność gości jest najważniejsza. Wiecie, czas, obecność, to jest nagroda. A to, że kotlet za darmo, to już inny problem.

matko, kiedy ja to słyszałem ostatnio, ale fajnie wrócić. Benassi Bros, Every Single Day. Nawet wam powiem, że kiedyś miałem to na dzwonek. Tak, słuchajcie, były czasy, kiedy ustawiało się dzwonki na telefonie. Dzisiaj to już się trochę o tym zapomina, niektórzy kompletnie o tym nie myślą, ale kiedyś to było i kiedyś to miało fundamentalne znaczenie. No, ja nie zapomnę słynnego dzwonka, który brzmiał: mama dzwoni, pum. Dobra, już nie będę śpiewał. Silva Bompa, On Tonight, gramy to już teraz w Melo i podkręcamy, żebyście pobudzili się trochę. Wiem, że wam się nie chce, ale już niedużo.

chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Mówiłem wam to już, ale tylko przypomnę, bo w sumie już końcówka sierpnia, prawie. David Guetta, Run Run River, a chciałem wam powiedzieć to, że ta piosenka mi się kojarzy trochę z taką świąteczną nutą. Nie powiem, że kolędą, ale jednak jakoś trochę ze świętami. A ile mamy do świąt? Wiecie co, mogę to zaraz sprawdzić, ale najpierw wam chciałem przypomnieć o tym, że nawet jeżeli planujecie jakieś zakupy, być może już świąteczne, nie wiem, no to macie 200, a nawet 500 zł od Meloradia. Wchodzicie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam piszecie, na co chcecie to wydać. My to wszystko widzimy i jak widzimy, to potem myślimy, ej, to w sumie jest fajne. No i dzwonimy do was. Także im bardziej kreatywnie, im bardziej to będzie szalone, tym tak naprawdę lepiej. Nie czekajcie, tylko wchodźcie od razu na meloradio.pl, no i wygrywajcie 200, a nawet 500 zł. Do dzieła! Meloradio!

Bardzo szanuję tego pana. A na imię mu Armin Van Buuren i to jego numer Everlasting. 6 minut do 22, tak podkręcamy tempo. Na wokalu oczywiście Sasza, którą też znacie z anteny Meloradia. A ja już dziękuję pięknie za dzisiaj. Trzymajcie się, odpoczywajcie, relaksujcie, odpalajcie potężną muzę, zostańcie z Melo, bo będziecie mieli jej tutaj bardzo dużo. No i generalnie spędźcie sobie fajny czas, bo co by nie mówić, ej, my mamy nadal wakacje, korzystajmy. Siemanko.

0: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie.

0: Radio Konin. Słuchaj na 99.6 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na pierścionek zaręczynowy.
2: Kasa leci już do ciebie, możesz biec po pieniądze na pierścionek zaręczynowy. Pamiętaj, że diament musi być duży.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama.
1: Felicita to tajemnica. Felicita to romans. Felicita to nowy początek. I piękna polsko-włoska opowieść o miłości. Oglądaj nowy serial Felicita od 7 września w TVP1 i TVP VOD.
0: O reklamie. Autopromocja.
2: Słońce, ciepłe morze i gofry wcale nie są wam potrzebne, żeby wakacje były super, ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Melo Radio podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A i obiecuję, ogarnę wam leżaki.
0: Autopromocja. Melo Radio Konin na 99,6 FM.
3: Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: wciąż. A ja nie czuję już nic, chodzę do klubu wolą. One się patrzą mocno. Ej grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne. Hej.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

0: Halo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.